0: sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
1: Będzie upalna środa w Radomiu. Na termometrach dziś maksymalnie do 30 stopni. Na ulicach naszego miasta jeszcze mały ruch i mało samochodów.
0: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
2: Jest 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. W poniedziałek PKOL zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Wczoraj spotkał się jego zarząd, sprawdzano możliwości, przepisy i zastanawiano się, co dalej po zatrzymaniu prezesa PKOL-u Radosława Pisiewicza. Reporter SK Mateusz Gołębiewski o poranku ze szczegółami.
3: Tak jestem, dzień dobry.
2: Dzień dobry Mateuszu, to powiedz, co uzgodniono?
3: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Pisiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Pisiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk.
2: A termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem, tak twierdzi Kancelaria Prezydenta w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że kandydatura Berka budzi gigantyczne wątpliwości.
4: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
2: A sam Berek wcześniej podkreślał, że jego kadencja rusza 16 września i czeka na decyzję prezydenta. A M-Stuczka działa już od roku. Kierowcy, którzy mieli kolizję, mogą wypełnić oświadczenie w M-Obywatelu. Są jednak tacy, którzy tej możliwości nie znają.
5: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
6: Czy słyszał pan o usłudze M-Stuczka w M-Obywatelu?
7: Tak, korzystałem nawet.
6: Jak wrażenia?
7: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut.
2: A w ciągu roku w M-Stuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
8: SK Radom. Na czasie.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Jest wniosek o tymczasowy areszt dla Pawła Z., podejrzanego o brutalny atak maczetą na małżeństwo na radomskim Wacynie pod koniec lipca. Jeśli sąd uwzględni decyzję prokuratury rejonowej Radom-Zachód, za uciekinierem natychmiast ruszy list gończy i europejski nakaz aresztowania. Radom po raz kolejny znalazł się na mapie najważniejszych tenisowych wydarzeń w Polsce. Już dziś startuje Radom Cup 2026, finał cyklu Lotto PZT Polish Tour. W turnieju głównym zobaczymy 32 zawodniczki z Polski i zagranicy. Radom Cup potrwa do 13 września. Szczegóły na sk.pl.
9: Jankes.
10: Kama i Wiktor.
11: Radio SK.
2: No i mamy środę, Międzynarodowy Dzień Urody, czyli u nas w studiu tylko Kama ma powody do świętowania.
12: Są dwie możliwości. Albo to geny, albo te zabiegi z Instagrama, co ona nam pokazuje często. Tam, nakuwanie.
13: Poruszamy mój ulubiony temat, czyli ja. Ale może przekierujmy wyjątkowo uwagę ze mnie na środę, co?
12: Niechętnie, ale możemy.
13: No to pytamy, jak wam się środa zaczyna? Ładnie czy brzydko?
2: Jak ciężko powiedzieć, to też dajcie znać. 664-402-302 albo gadamy do Messengera.
14: Moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze.

0: Ona zdecydowanie ładna. Sabrina Carpenter. Prawie tak ładna jak Kamila. Dzień dobry.
1: Ty za to ładnie mówisz.
0: No właśnie, ładnie czy brzydko? Janki, ładnie czy brzydko dzisiaj?
2: No ładnie, wspaniale!
0: Badania terenowe nad środą. Czy jest to ładna środa, czy brzydka środa?
1: No
0: dzień
1: to
0: dobry.
1: Odbieramy telefony. Halo?
3: Panie. Dajże pan spokój.
0: Koniec. Dziękuję, do widzenia, do usłyszenia.
4: Bardzo ładne.
1: No to sprawdzamy, co na jackowym messengerze.
5: Siemanko, jak się środa zaczęła? W sumie, moim zdaniem, nie ma tak, czy dobrze, czy niedobrze. Bo z jednej strony jadę do pracy, ale z drugiej strony jadę do pracy, żeby pojechać na integrację.
1: Oj,
6: żona szczęśliwa, oj.
0: Kiedy wrócisz?
7: Nie wiem.

0: Międzynarodowy Dzień Urody dzisiaj. No i najpiękniejsza Jadzia z nami. No.
1: Poranne blaszowanie.
2: I już się pięknie zrobiło. Dzień dobry.
1: No.
2: Mi już dzień posmarował, dobry. Mi już powiedział, że ładnie, spoko i tak dalej, a potem się pytał, czy hajsy mam.
0: Aha. Ustaliliśmy, że to te zabiegi z Instagrama, Kama, twoje.
3: Słuchajcie, przeglądamy prasę, no bo tutaj się spotkaliśmy po to, by prasować, przeglądać, oglądać. Coraz więcej grzybów pojawia się i w gazetach, i w internecie. Pojawiły się, wysypały, bo jest ciepło.
2: Jest mokro.
3: Mokro, więc są grzyby. I bardzo dobrze.
0: Polacy ruszyli do lasów. Jadzia, gdybyśmy my byli grzybami, to jakimi?
1: Jankes, niezły kozak.
2: Ja tylko przypominam, że kobiety z każdego kozaka potrafią zrobić pantofla.
1: Kama, to piękna kurka. Albo muchomor sromotnikowy.
0: Muchomor?
4: Sromotnikowy?
2: Dlatego uważaj i mnie nie denerwuj.
3: Dobra.
0: To dobra.
3: A Wiktorek?
0: A ja?
1: Jakiś taki dziwny maślak.
0: Maślak.
3: A Bogaj?
1: Szatan.
5: Tylko w Radiu Weska.
3: No bardzo ładnie, dziękujemy. I po grzybobraniu.
6: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał,

0: 24 minuty po godzinie 6, to wasze ulubione grzyby z samego rana. A byliście już na grzybach?
1: Ja ani razu jeszcze nie byłem w tym roku.
0: A no, w tym roku.
2: A ja nigdy w życiu nie byłam na grzybach. Nie byłam na, rybach, nie byłam na grzybach i nie byłam na żużlu.
0: Dzisiaj
2: przypominam, mamy w radiu fanów żużla, fanów grzybów i fanów...
0: Kamcia, zabieramy fanów i fanów czego?
2: No właśnie, czekaj, bo wymieniłam trzy rzeczy.
1: Grzyby,
2: nie słuchaliście
1: ryby,
2: mnie,
1: ryby, żużel.
2: Ryby, no. Grzyby, ryby, żużel.
0: Zabieramy ciebie na grzyby. Dzisiaj po programie, Kamcie, zabieramy cię na grzyby.
2: No. Dzisiaj nie mogę.
1: Możemy nawet zejść do naszej radiowej piwnicy, ale jak się dobrze poszuka tam na ścianach.
0: Ryneczek, jest taki fajny, stragany ryneczek obok radia, tam jest mnóstwo grzybów, Kamcia.
1: Zacznij od tego nawet, zapłać, kup sobie te grzyby i będziesz mogła się szczycić wtedy jakimś mianem Polaka.
0: Ale zaprosiłeś dziewczynę na randkę, no i każesz jej jeszcze płacić za to.
2: Dziwisz się, dlaczego jeszcze nie ma daty ślubu jego i Oliko?
1: Czekajcie, odbierzmy telefon, bo ktoś próbuje nam powiedzieć, czy ta środa jest ładna, czy brzydka. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody, no więc...
3: Pytać się, jak środa się zaczyna? 800 zł i 13 punktów karnych. Zapomniałem się.
1: Pan jechał na grzyby po prostu.

0: Reklama.
1: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
2: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzecznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałem.

0: przez Unię Europejską.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana. Radom Kapturska 7.
5: Ponownie zaglądamy do Radomia. Na termometrach aktualnie w granicach 16 stopni, maksymalnie dzisiaj do 30. To będzie upalny wrześniowy dzień. Natomiast na ulicach naszego miasta nieco więcej samochodów w centrum.
4: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt tarasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
6: Zbliża się 6.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Irański Korpus Strażników zapowiedział również odwetowe ataki na tankowce znajdujące się w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu. A Straż Graniczna Łotwy zatrzymała obywatela Polski, który przewoził nielegalnych migrantów. Ci przedostali się przez granicę z Białorusią. Trzech odnaleziono, a poszukiwania trzech pozostałych, których przewoził Polak, trwają.
7: SK Sport News.
6: Hit dla Realu. Za nami pierwsze mecze fazy ligowej piłkarskiej Ligi Mistrzów. Real Madryt pokonał u siebie Intermediolan 2-1. Piotr Zieliński pojawił się w zespole gości w drugiej połowie. Od pierwszych minut w barwach FC Porto zagrał za to Jakub Kiwior. Polski obrońca nie był jednak w stanie zatrzymać Erlinga Haalanda. Norweg strzelił dwie bramki, a jego Manchester City wygrał z FC Porto 2-0. A w piłkarskiej ekstraklasie transfer najlepszego strzelca tego sezonu Jordi Sanchez przenosi się z Wisły Kraków do Pogoni Szczecin. Hiszpan w tym sezonie strzelił dla Białej Gwiazdy 6 goli.
8: Jankes, Kama i Wiktor.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
8: W Radiu SK.
10: Skoro mamy dzisiaj dzień urody, to proszę się ładnie przywitać.
11: Pięknie wyglądasz, Kama.
10: Och, czy możemy codziennie to świętować? Bardzo mi się podoba to święto.
11: Nie ma problemu, myszko, mówisz masz.
12: Ja się przywitam brzydko. Uwaga. Guten Morgen.
10: Najbardziej lubię ten moment, w którym ty się najlepiej bawisz ze swojego dowcipu.
11: A, ja.
12: Jak ja się nie pośmieję, to nikt się ze mnie nie pośmieje.

0: No i fajnie, dojechaliśmy do 6.36, tutaj Eska, w środę, w pół do piątku.
1: Janki, w naszym programie pojawia się kolejna postać.
0: Dawaj.
1: Właśnie wchodzi do nas...
2: 3, 2, 1, bomba! Wchodzimy. Ale na antenę. Nie musicie się bać.
3: Poznajesz ten głos?
0: Krzysztof Detektyw Rutkowski.
3: No, dokładnie. Dokładnie.
0: Cudowny. I... Ile ma Krzysztof lat w ogóle? Bo wygląda tak na...
1: On ma wszystkie lata.
3: Przy tej ilości zabiegów estetycznych ciężko ocenić. Natomiast jesienią do telewizji wraca jego program Rutkowski na żywo.
0: I co on tam będzie robił?
3: Nie, to nie widziałeś żadnego odcinka? No błagam cię. Będzie odbierał telefony od widzów i pomagał im w trudnych sytuacjach.
0: Przepraszam bardzo, czy siedzę sobie wieczorem w domu i mogę zadzwonić do Krzysztofa Rutkowskiego i poprosić o rozwiązanie problemu?
3: Dokładnie. Tak.
0: Cudownie. A to nie jest tak, że on też miał kiedyś tak sporo tych problemów? Tak.
1: Dlatego się zna.
4: Jankes. Kama. Wiktor. W Radiu SK.
5: Ma 66 lat.
1: No jak?
6: O. Reklama. QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
8: Każda profesja ma swój początek. Twoja zacznie się w dobrej szkole. Zawodowa satysfakcja i prosta rekrutacja w szkołach Profesja. Więc zapisz się już dziś i złóż podanie bez logowania do szkoły branżowej pierwszego stopnia z ponad 19 świetnymi zawodami, jak kucharz, fryzjer, mechanik pojazdów samochodowych czy elektryk. Pędź ku lepszej przyszłości, wybierz dobrą profesję i zawód swoich marzeń. Sprawdź szczegóły na profesja.radom.pl lub na Facebooku.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
11: I po reklamie.

0: Hej, 13 do 7. Happy birthday
1: to you, Karina.
0: Musimy tę płytę w końcu wydać. To będzie po prostu bestseller. Karina z nami, dzień dobry, witamy. 09.09.2009. To jest twoja data urodzin, prawda?
2: Tak.
3: Jejku, czy to znaczy, że jesteś pod szczęśliwą gwiazdą urodzona?
2: Może?
0: Ej, pod szczęśliwą Eską.
4: I pod szczęśliwą mamą, słuchaj, bo to ona nam napisała.
2: Tak.
4: Pięknie napisała. Złóżcie jej życzenia i uwaga, zróbcie ostatni raz jej obciach.
3: Dodam również, że twoja mama ma piękne imię. Czy mogłabyś powiedzieć jakie?
2: Kamila.
3: No niemożliwe, no.
0: Kamila, bardzo dobrze. Panie i panowie, Karina obchodzi 17 urodziny.
4: Ostatni raz jest dzieckiem, ostatni raz jeszcze nie musi podejmować tych poważnych decyzji dorosłych, nie musi płacić rachunków, udawać, że wie, co robi ze swoim życiem. Tak.
3: Karina, nie martw się, ja w studiu tutaj mam samych facetów i oni nadal jeszcze nie wiedzą.
0: Nie wiemy, ale...
3: Ale płacą rachunki.
0: Uczymy się, tak, dokładnie. 17 urodziny. Jak to dzisiaj zamierzasz świętować swoje urodzinki? Jak to się teraz robi?
2: Spotkać się teraz z chłopakiem, wyjść poświętować.
3: A mama wie, że masz chłopaka?
2: A mama wie.
4: Teraz już wie, tak.
3: A lubi go?
2: Tak.
3: Na wszelki wypadek nie pytałam.
4: Słuchaj, to po pierwsze chłopaka, po drugie siebie, a po trzecie i czwarte dobierzecie jeszcze sobie znajomych, bo mamy 4-osobowe zaproszenia do Energylandii.
2: O kurde!
0: No.
2: O kurde!
0: Tam jest
2: nie,
0: odlot.
2: Nie, dziękuję ślicznie.
0: Ty zabierasz chłopaka do Energylandii, a on cię tam zabierze na coś fajnego. No.
2: Okej.
4: Dobrze.
3: No i mamy to. I jakby co, nie martw się, do 26 roku życia nie płacisz podatków.

0: 4 minutki do godziny 7. Co tak patrzycie na mnie? Co tak? Podobam się wam?
1: Bardzo zajęte. Jesteś ładny.
0: Mam żonę zajęte.
1: Jest międzynarodowy dzień urody i pasujesz się w koszulę.
0: Dobrze, no lećmy dalej.
1: Zaraz Marcin Procki, słuchajcie, z newsami wpadnie. Będzie miał dwa projekty odnośnie kryptowalut. Jeden prezydencki, a drugi rządowy.
0: Który wybierasz?
1: Żadnego nie przyjmą.
0: Ja mówię, tam pytamy o ciebie, a nie oni.
1: Dla mnie każdy będzie dobry. Jamkes. Kama. I Wiktor.
2: W Radiu SK. Reklama. Ekstra mocny start. Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
6: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
7: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
8: i Klemens prawy.
7: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
9: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
9: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
6: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
5: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
1: Chwilę przed godziną siódmą, czas na Radom. Jest ciepło, na termometrach 16 stopni, dziś maksymalnie do 30. W ciągu dnia bardzo dużo słońca. Na ulicach poranne godziny szczytu stoicie na krzyżówce Szarych Szeregów i Wernera.
0: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
2: Jest siódma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Projekt ustawy w Sejmie złożył prezydent, ale nad swoją wersją pracuje też rząd.
3: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
2: Zaznacza premier Donald Tusk, a według kancelarii Karola Nawrockiego fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa. Lista zamknięta, 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. Komisja wyborcza zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. A na liście kandydatów zabrakło kandydata Konfederacji Bartosza Bocheńczaka i byłego prezesa NIK Mariana Banasia. Wybory 27 września. Pomieści 10 osób, napędza go 1000-konny silnik i znacznie jest cięższy od znanego już Borsuka. Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach zaprezentowano nowy ciężki wóz bojowy piechoty.
4: To jest pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia. I ten pojazd, który został zaprojektowany w Polsce, w Hucie Stalowa Wola, to jest pojazd, myślę, na takim światowym poziomie.
2: A oceniał pojazd Juliusz Sabak z portalu obronnego. Targi w Kielcach potrwają do piątku.
0: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Będą walczyć o lepszy los bezdomnych zwierząt. Prezydent Radomia powołał Radę do Spraw Zwierząt. Łącznie liczy 19 osób, mówi Radosław Witkowski, prezydent miasta.
5: W Radzie znaleźli się przedstawiciele organizacji i fundacji zajmujących się ochroną zwierząt, ale także radni, lekarz weterynarii, przedstawiciele miejskich instytucji, a także służb.
1: Członkowie Rady będą pełnić swoje funkcje społecznie. Trwają zapisy na radomski maraton trzeźwości w programie Maraton, Półmaraton oraz Trasa dla Kijkarzy. Bieg odbędzie się w najbliższą niedzielę w Jedli Letnisko. Zapisy na biegiemradom.pl.
6: Jankes!
7: Kama!
8: I Wiktor!
6: W Radiu SK!
9: Dzień dobry, witamy, środa, wpół do piątku, lecimy, dwie minutki po godzinie siódmej.
10: Dzisiaj świętujemy dzień urody, znaczy kto w studiu świętuje, ten świętuje, ale sprawdzamy, czy u was ładnie, czy brzydko.
11: Siemanko, SK z rana, przy środzie słychać tylko jedno, środa myknie, tydzień zniknie, pozdrawiam.
9: A skoro siódma, to zaraz siódme wygrywa, mamy same ładne pytania.
10: Ale słuchacze będą odpowiadać brzydko. Mów do mnie brzydko.
12: Ja to za chwilę.

0: Co powiem?
1: Ale bym poobejmował noce jeszcze 8 minut po godzinie 7. Ale niestety praca, szkoła, wszystko wzywa. Dzień dobry, to jest środa.
0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim. Oczywiście, słuchajcie, znalazłem takiego newsa. Tylko co czwarty Polak korzystający z usług ekip budowlanych dostaje paragon czy fakturę.
2: Jest na to pewne rozwiązanie.
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Raz Jankes, dwa Kama, trzy Wiktor, cztery Bogaj, nie płaci.
2: Ale żeby było śmieszniej, u nas każdy w studiu... Bogaj urządzał mieszkanie, Wiktor robił remont po zalaniu, Janki urządza dom, ja robiłam remont. I jest rozwiązanie, żeby nie brać faktycznie faktur. Trzeba zrobić tak jak ja, czyli remont rękoma przyjaciółmi.
0: A jakby tak było w sklepie?
1: No normalnie, idziesz sobie rano do marketu i mówisz, przepraszam, ja bym chciał za to wszystko zapłacić trochę taniej, bo paragonu nie potrzebuję.
3: Wiktor w Radiu SK.
0: Ale nie, no trzeba brać, bo płynie tym kodem, trzeba otwierać się bramka, no.

0: 14 minut po godzinie 7 tutaj SK w środę 9 września.
1: Wygrywa w Radiu SK.
2: No i tak, no i ciach. No i 664-402-302 odbieramy, gadamy, 2 minuty mamy, wygrywamy. Prosta sprawa, no.
3: Wow! ChatGPT napisał ci to?
2: Nie, moja głowa.
0: Lećmy, dobra, odbieramy telefony.
3: Poczekaj, bo tu się nam system popsuł.
0: Popsuło ci się coś?
3: Tak,
0: nie przejmuj się.
3: Na chwilę. O, dobra, mam,
0: dawaj,
3: już jedziemy.
0: Dawaj, na korbkę to zadziała. Dzień dobry, halo.
4: Halo, cześć, witam.
3: Kto po drugiej stronie?
4: Robert z Warszawy.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Robercie
3: z Warszawy. Czy to prawda, że Benjamin Button urodził się jako starzec, tak czy nie?
4: Tak.
3: To jest dobra odpowiedź.
0: Ledwo, ale odpowiedział.
3: Drugie. Inaczej byśmy o to nie pytali.
2: Winowajca jest winny czy niewinny?
4: Winny.
0: O, z Warszawy jesteś, tak?
2: Trzecie.
0: To uwaga.
4: Tak.
0: Na którym piętrze w Pałacu Kultury i Nauki znajduje się taras widokowy? 29, 30 czy 31?
4: 29.
0: Robert z Warszawy.
5: Przyjezdny.
4: Pozdrawiam.
0: A jesteś słoikiem czy warszawiakiem?
6: Już poszedł. Poleciał.
3: Po swoich. Halo, dzień dobry.
0: Na 30. No.
4: Halo.
3: Cześć. Jedziemy w takim razie z czwartym pytaniem.
2: Jak nazywa się gra, w którą grano w najsławniejszym memie polskiego internetu? Będę grał w grę. Tylko jaką?
0: Co to była za gra?
2: No to jest pytanie.
0: No ja wiem, a się zadała pytanie, no.
2: Tomb Raider.
3: Trzymaj się, szybka piłka to była. A nie, to był szybki Tomb Raider.
0: Halo.
3: Cześć, mamy piąte pytanie dla ciebie. Podaj 3 składniki sosu czosnkowego.
7: Czosnek, papryka,
0: papryka?
2: Nikt normalny nie daje papryki do sosu czosnkowego.
0: No to byłoby za drogie, coś ty, no.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Czosnek i już mamy, tak.
2: Uwaga, skomplikowana zagadka. Ma to koń i można to zjeść.
4: Jeszcze raz.
2: Ma to koń i można to zjeść.
3: Patataj.
4: Serami.
0: I uwaga, szybko. 10 sekund.
2: Dawaj kogoś.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Żeby wygrać, zrób ustami jingle Radia SK.
0: Dawaj, szybko.
8: Ale co mam mówić?
0: Nie słyszała pytania, no.
3: No i zdarza się oczywiście, że tak.
0: A jak masz na imię?
8: Wiesia.
0: Dawaj, pozdrów kogo chcesz tam, dawaj, szybko.
8: No, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i całe Radio SK.
0: No i ciebie też. Wygrywa w Radiu SK. No i fajnie, no super słuchaczka była.
2: A ty zrób jingle Radia SK ustami.
0: Uważaj,
2: no. Dawaj, no.
0: Radio SK!

0: Za chwilę 7.30, newsy się zbliżają. Zaglądamy Prockiemu w to, co będzie miał. Ligę Mistrzów będzie miał i Kama.
1: Fascynujący.
2: Kama Liga Mistrzów gra. Czujesz to?
3: Czujesz to, czy nie czujesz?
1: Jakby mistrzowie grali naprawdę, to bym to oglądała.
0: No dobra, ale kaszankę byś zjadła.
4: Kama i Wiktor.
1: Ja chyba naprawdę muszę oddać paszport, bo nigdy kaszanki nie miałam w ustach.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe.

0: drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom.pl rób cuk. Radom 1905 roku 9.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Siadek.
4: No co,
0: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana. Radom Kapturska 7.
9: Ponownie zaglądamy do Radomia. Utrudnienia i korki nie odpuszczają. Stoicie przy rondzie na Limanowskiego i przy rondzie na Okulickiego. W pogodzie dzisiaj do 30 stopni.
8: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Kana. Skład kostki brukowej, płyt tarasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
10: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Według wstępnych danych są zabici i ranni. Drony uderzyły w infrastrukturę przejścia granicznego oraz w okolice tego miejsca. Wybuchł tam pożar. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będą też badania wód gruntowych, które mogą zostać zanieczyszczone.
11: SK Sport News.
10: Ruszyła Liga Mistrzów. W pierwszych meczach m.in. Manchester City 2-0 wygrał z FC Porto, Real Madryt 2-1 pokonał Inter, a Borussia Dortmund 3-2 Villarreal. Dziś kolejne spotkania, pierwsze o 18.45, kiedy FC Barcelona m.in. podejmie Feyenoord. A drugi świetny występ mamy polskich piłkarek. W drugim meczu Mistrzostw Świata do lat 20 pokonały w Katowicach 2-1 reprezentację Meksyku. Dzięki temu zapewniły sobie awans do 1/8 finału.
12: Kama.
13: I Wiktor.
12: W Radiu RSK.
14: Halo, dzień dobry, witamy. Środa, 9 września.
15: Czy ty na pewno jesteś sobą? Nie no, patrzę na ciebie, to nie jest Jankes.
14: Nie. Rozumiem, że będzie grillowanie mnie znowu, tak?
16: Na eskowym Instagramie pojawiło się już zdjęcie, przerobione zdjęcie Jankesa. Na postać, rzecz, no nie możemy ci Janki na razie podpowiedzieć, ale za to słuchacze mogą już na eskowym Messengerze wrzucać podpowiedzi, bo rozpoczynamy naszą zabawę. Kim jest Jankes?
14: Chociaż podpowiedzcie mi, czy lubią mnie.
15: W ramach podpowiedzi weź pokaż nosek.
14: Nosek? Dziury?
16: No weź, teraz już wie, że nie jest Michaelem Jacksonem, no.

0: Young, Sama. Chcesz śpiewaj, no prawda.
1: Ale co ma śpiewać, że go życie boli, hurts.
2: 22 minutki, bo nie znam, godzina 8, tutaj SK w środę. Pół do piątku, proszę państwa, pięknie.
1: Po pierwsze jest przerobione zdjęcie Jankesa na Instagramie, wskakujcie i podpowiadajcie. A po drugie, słuchajcie, mamy statystykę, która może zmienić waszą perspektywę patrzenia na nasz kraj.
2: Oho. Co tam znalazłeś?
1: Okazuje się, że w naszym kraju jest więcej psów niż dzieci. I to jest symbol zmian społecznych.
0: I różnica, bo powiedziałabym, że jest całkiem spora, ponieważ w kraju mamy 7 milionów dzieciaków i ponad 8 milionów psów.
1: Jakby co, to Jankes ma dzieci, ja mam dzieci, Kama też ma dzieci, więc
0: tam... Bogaj do roboty!
2: Bogaj uczy się od nas. Ale coś w tym jest, bo przecież ostatnio nawet w Sejmie było słychać szczekanie, prawda?
3: Jankes. Kama i Wiktor. Kama i Wiktor. Radio SK. Radio SK.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
16: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664 064 400.
17: I po reklamie.

0: Poranna gimnastyka z Eską. 48 minut po siódmej.
1: No, pochwal się, że kupiłeś sobie buty, no.
0: Do biegania.
1: No.
0: I na tym się skończy moja przygoda.
2: Właśnie się tego obawiam.
1: Kartę już na siłownię mam, buty już mam. Mogę nie chodzić, mogę nie biegać.
2: Razem macie nawet jeden biceps.
1: A to prawda. Ale masz fakturę za te buty?
0: Czekam, aż przyślą cały czas, ale pewnie będzie paragonik.
1: No, w sprawie faktury paragonu będzie dzwonił za chwilę Nosel, proszę państwa. Tak.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Dzień dobry, słucham.
5: Matuś Waldemar po tej stronie telefonuje w sprawie tej pańskiej faktury i chcę rozmawiać z panem w lokalu mieszkalnego 47A.
4: 47A, tak.
5: To pan.
4: Tak.
5: W sprawie tej faktury, proszę pana, bo tam byli fachowcy u państwa, żeby zobaczyć ten wyciek wody, to zalanie, tak? To pan.
4: Tak, rozumiem, no.
5: No i pisał pan reklamację do tej faktury. Co tam się dzieje? Co tam się dzieje, pan mi powiedz.
4: Proszę pana, sprawa jest tego typu, że ta faktura jest jakoś dużo za duża. I ze względu na to, że takie sprawdzenie, to nawet jeżeli ci fachowcy, którzy byli...
5: A moment! Był Andrzej i Marian, czy kto u państwa?
4: Nie umiem powiedzieć kto, bo nie znam, nie pamiętam, nie znam. No, także byli tylko, weszli, popatrzyli, powiedzieli, że to jest wyciek i poszli.
5: Moment, to jeszcze inaczej mi pan powiesz. Czy oni robotogodziny odbębnili u pana?
4: Oni byli tam, ja nie wiem, 5 minut, panie.
5: No to nie zrobili robotogodzin, to mi mów pan od razu. No,
4: w ogóle.
5: Czyli machnęli panu fakturę za dniówkę, ale nie zrobili robotogodzin.
4: W ogóle, weszli, popatrzyli, nawet ja nie wiem, w jaki sposób oni stwierdzili,
5: to tak trzeba było
4: skoro
5: od początku.
4: Nie mieli
5: Dobra.
4: Nawet sprzętu.
5: Dobra, proszę
4: Nic
5: pana,
4: kompletnie.
5: Bo ta faktura już jest na księgowości, ja jej nie cofnę. Powiedz mi pan, ja bym mógł odbębnić u jednego 4 godziny, u drugiego też 4 godziny, to by było to 8 godzin dniówki. Tylko powiedz mi, kiedy będzie pasowało, żeby tam oni na lokal przyszli do pana.
4: No ale co mają, po co mają przychodzić?
5: No żeby dniówkę odbili za te 400 zł, proszę pana, czyli jeden 4 godziny, drugi też 4 godziny.
4: Ale co mają, po co mają przychodzić? Nie rozumiem.
5: Bo moment, wystawili panu fakturę, proszę pana, na zabycie 10 minut u pana na 400 zł. Ale, proszę pana, dniówkę to oni mają inną.
4: Ale chwileczkę, niech mi pan powie, po jaką cholerę mają przychodzić i co, mają siedzieć na kanapie i kawę jeszcze pić?
5: Nie wiem, jak im pan jakąś robotę znajdzie, żeby to sprawdzili, to zrobią, bo to jest w zakresie ich kompetencji.
4: No proszę pana, ale ja nie mam nic do roboty, co ja mam im dać? Kwiatki przycinać, kurna, czy co?
5: Nie, oni do tego też chyba kompetencji nie mają. Tylko proszę pana, faktura poszła dalej. Ja jej nie cofnę, żeby panu reklamować tę fakturę. Dlatego ja muszę wysłać chłopaków na robotogodziny.
4: Ja oddaję tą sprawę do sądu i w dupie to mam. Ja nie będę, proszę pana, robił im jakiejś sztucznej roboty, żeby się...
5: Proszę pana, chwileczkę. Oni nie muszą nic robić.
4: Czy pan jest nienormalny, czy co? Co mają u mnie robić?
5: To ja może zapytam Huberta.
6: No cześć, tato. Zostałeś skręcony w Radio SK.
4: No super, no dałem się skręcić. No ale to miło mi przynajmniej, że tak to poszło, no.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
0: No to teraz nasza księgowość radiowa. Czekasz Nosel, zatem wkręt wystawi fakturkę.

0: nasz kolega czasem tu miksuje wieczorami. Armin van Buuren Westę za chwilę ósma.
1: Dobrze, dajcie jakąś podpowiedź, kim ja dzisiaj jestem, bo coraz bardziej się wkurzam.
0: Daj spokój, to nie my od tego jesteśmy, tylko słuchacze.
2: Pamiętajcie, wskakujcie na eskowego Instagrama, tam jest przerobione zdjęcie Jankiego i wrzucacie nam na eskowym Messengerze podpowiedzi.
1: Ostatnio byłem tablicą szkolną.
0: Tak, i odgadło się od razu.
1: Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, tak strzeliłem
2: z czapki
1: i udało się. Dzisiaj nie będę strzelał.
0: To co, chcesz pierwszą podpowiedź?
1: No daj.
3: Cześć Janki, dzisiaj bezkarnie mogę powiedzieć do ciebie, ty wielki starupu.
4: Jankes. Jankes. Kama i Wiktor.
1: Czy ja mam coś wspólnego z kibicami?
0: Czy jestem szefem dopingu na żylecie? Nie.
5: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
1: Przed godziną 8 cały czas duże korki na ulicach Radomia. Korkuje się w centrum m.in. na Żeromskiego i Malczewskiego. Na termometrach 18 stopni, a dziś maksymalnie do 30 kresek.
0: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
2: Minęła 8, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W poniedziałek zbierze się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ten zdecyduje, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Zatrzymanie prezesa to nie jedyny problem komitetu, w którego kasie świecą pustki.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a na później już gorzej.
2: Mówił wiceprezes PKO Adam Korol. Mimo tych kłopotów niezagrożony jest wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu. A polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty, wynika z badania PISA.
4: Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
2: Podkreśla Tomasz Gajderowicz z Instytutu Badań Edukacyjnych. Przebadano ponad 700 tysięcy uczniów, a najwyższe wyniki, jak i w poprzednich edycjach, osiągnęli uczniowie z Azji.
5: SK Radom News.
1: Witam, Sandra Pawłowska. Powstanie węzeł przesiadkowy na placu księdza Romana Kotlarza. Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji rozstrzygnął przetarg na to zadanie. W ramach inwestycji zwycięska firma zrealizuje szereg prac. Jakich?
6: W kierunku ulicy Kieleckiej oraz ulicy Imanowskiego powstaną zatoki podwójne, a w kierunku ulicy Reja zatoka pojedyncza. Przystanek w kierunku ulicy Mireckiego pozostanie bez zmian.
1: Mówił Łukasz Kościelniak, rzecznik MZDK. Na mój obraz i podobieństwo to tytuł nowej wystawy w elektrowni. Wernisaż 18 września o 18:00. Wstęp wolny.
7: Jankę, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
8: Co tam widzę, że się dobrze bawicie tam z tyłu?
9: No bo słuchaj, w ostatniej ławce.
8: Fura podpowiedzi tutaj jest i mieszamy w tym kotle z różnymi tekstami.
9: Jestem wielkim staruchem, jakoś tak było, tak?
8: Tak.
9: Pierwsza podpowiedź, a druga?
8: Druga brzmi tak.
10: No cześć Janki, z takim strażnikiem to nikt by się niczego nie bał.
11: Czy już chcesz strzelać, kim jesteś?
12: Strzel!
9: Strażnik, nie.
12: Dobrze myślisz.
11: Na Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa, wrzucajcie podpowiedzi na jaskowym messengerze. Kim jest Jankes? Odpalamy, bawimy się i śmiejemy z Jankesa.
9: Czy mam coś wspólnego ze strażnikiem Teksasu?
12: Gramy!
8: Stoimy na straży dobrego grania teraz. A ty myśl, kolego, myśl!
9: Dobra, to dajcie w końcu jakąś podpowiedź, dobrze? A nie tak sobie tu rzucacie jakieś teksty.
8: Słyszeliście, ludzie, dajcie!
13: A, co?

0: 9 minut po godzinie 8 gra Liga Mistrzów, wróciła Liga Mistrzów. My też cały czas gramy w Lidze Mistrzów. Jeśli chodzi o nas, Polaków, prawda?
1: Mm-hmm. Mistrzami, to jesteśmy my w niesamowitych pomysłach. No Polak jest. Potrafi.
0: Uwaga, policjanci zatrzymali podejrzanego o kradzież kostki brukowej z miejskiego chodnika. Tu sobie chodnik pan zaczął wyciągać.
1: A po co on ją ukradł?
0: No powiedział, że od razu, że po prostu potrzebował wybrukować swoje prywatne podwórko. Brakowało mu trochę kostki, więc stwierdził, że ta idealnie mu podpasuje.
2: Jest taka organizacja, która walczy o prawa tego, co się dzieje w różnych miastach. Nazywa się Miasto Jest Nasze.
1: Ojejku, za bardzo do serduszka sobie wziął tę nazwę.
2: Miasto jest moje. Yeah.

0: Zwołajcie chłopa do studia, no jest potrzebny tutaj, Janki. Chodź, nie obrażaj się na nas.
1: Jestem.
0: Będą fajne podpowiedzi, łatwe, obiecuję.
2: Ale wytłumaczcie, każecie mi wychodzić, bo tutaj zgrywacie sobie słuchaczy.
0: Okay. Tak, przesłuchujemy te podpowiedzi po to, żebyś ty na świeżo teraz usłyszał cały pakiet czegoś, co nic ci nie powie.
2: Ale mam już tak, mogę strzelić od razu?
0: Możesz.
3: Oczywiście.
2: Może będzie jak z tablicą. Czy jestem Chuckiem Norrisem?
0: Zmarnowałeś pierwszą
2: strzelę. Kurze, źle mnie, ale to źle
3: popsułem. Dwie odpowiedzi.
2: Chcę zapytać, czy noszę kapelusz, no i zapomnę. A, dobra.
0: Ale to mogę odpowiedzieć na to pytanie. Nie nosisz kapelusza.
3: Do tej pory już wiesz, że jesteś staruchem.
2: Okej.
3: I co jeszcze wiesz?
2: Co to jest w ogóle? No, staruchem i wielki staruch, strażnik Teksasu.
1: No.
2: No i to tyle, no.
0: No to łap pakiecik.
2: Dawać.
4: Cześć Jaska i cześć Jankes. To zdjęcie na Instagramie jest trochę oszukane.
0: Fajna podpowiedź, nie?
2: No, zaczęło się. Zaczęła się plejada fantastycznych podpowiedzi.
3: Wszystko ułoży się w twojej głowie, kiedy może ci się uda odgadnąć.
2: Zrobiliście mnie podobnie w AI-u pewnie.
0: To teraz uwaga, cztery konkrety. Cztery. Pierwszy konkret.
5: Ta podpowiedź to na pewno będzie mega istotna. A otóż jest to mega ważna persona.
0: Drugi konkret.
6: Jankes, czasami może ci się wymsknąć takie małe
7: miau.
0: Trzeci.
8: Janki, no przykro mi, ale sypiesz się, chłopie.
3: To jest bardzo ważna podpowiedź.
0: I czwarty.
9: Cześć, cześć. Wyglądasz bardzo monumentalnie.
0: No, już gdzieś to cię powinno zaprowadzić w tym muszczku.
2: Kurdaki, no. Zapisałem sobie wszystko, żeby później nie było. Sypie się? Wiesz, to jest jakiś pomnik? Czy ja jestem człowiekiem pomnikiem?
0: Idź do toalety, przemyśl to i wróć za chwilę.
2: To też była podpowiedź? Chyba tak. O, dobra, to ja idę.
3: Eskowy Instagram oczywiście się kłania, tam przerobione zdjęcie Jankiego. Wy wrzucacie podpowiedzi na Eskowego Messengera, a my się dobrze bawimy.
2: Sypie się, nie wierzę, no.
7: Miau, miau.

0: głowy się cały czas, kim jestem, jeśli chodzi o naszą akcję Kim jest Jankes. No,
1: na pewno.
0: A czy ja w ogóle żyję? Czy ja żyję w tych czasach teraz? Czy kiedyś żyłem?
1: Nie mogę ci podpowiadać. Za dużo by to było.
0: A? Żyjesz... To chodzi, że ja pytam, aby...
1: Jesteś wieczny, o tak bym to.
2: Słuchaj, jeżeli potrzebujesz
1: zakończył.
2: Dobrych i mądrych informacji, to zapraszamy do Marcina Prockiego. No. On ma, na przykład będzie mówił o tym, że znaleziono węża boa.
0: I to jest podpowiedź, jeśli chodzi o Kim jest Jankes?
2: Tak. Nie, ale jest informacja.
1: To jest podpowiedź, nie jesteś wężem. Proszę skreślić.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty. Poznaj potrzeby rynku.

0: Może skupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10, Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana. Radom Kapturska 7.
3: Jeszcze chwilę postoicie w porannych korkach na ulicach Radomia. Cały czas utrudnienia m.in. na Zamłyniu, tu korki na Głównej i Okulickiego. Temperatura w Radomiu rośnie, mamy 20 stopni, a dziś maksymalnie do 30.
2: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt terasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
4: 8.30, to jest SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt niedaleko autostrady A4. Mężczyzna zmarł, trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Teraz Iława. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym znaleziono węża boa. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło żmii. Okazało się, że to o wiele większy osobnik, miał 1,5 metra. Zostało zwierzę zabezpieczone, no i teraz trwają poszukiwania właściciela węża. A nowy targ będzie w ten weekend rowerową stolicą Polski. W mieście odbędzie się Małopolska Tour. Podczas imprezy m.in. zawody MTB, a na nich dwie trasy.
5: Jedna 25 km, druga 40 km.
4: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a w programie też SK Kids Race oraz pokazy akrobacji.
6: Jankes.
7: Kama.
6: Kama i Wiktor.
7: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Radio SK.
8: Dziękujemy, to były newsy od Marcina Prockiego, 8.31.
9: I mamy co? Dla ciebie newsa.
8: Mamy.
9: Taki, który mam nadzieję, że pomoże ci rozwiązać zagadkę, kim jest Jankes.
8: O, poproszę.
10: Jankes, w miejscu, gdzie stoisz, przyda ci się łopatka i wiaderko.
8: Ja coś czuję, że ty jesteś, aż mi głos zabrało, coraz bliżej prawidłowej odpowiedzi.
9: Bo ty już ogarnąłeś, że jesteś pomnikiem, tak?
8: Trochę tak, sypie się, czyli z piasku coś, babka z piasku? A może po prostu...
9: Poczekaj, druga zła odpowiedź!
8: Że nie pomyślałeś, że masz wielu partnerów? Kama zwariowała! Szkoda, że państwo tego nie widzą. Wiktor mi podpowiedział, Kamo patrzy
9: się... Nie zrozumiała!
8: Ona pewno nie wie, ona nie wie, ona widziała, jakie mam to zgadnąć, tak?

0: patrzę na notatki Jankesa.
1: Kurde, napisał,
0: to wygląda co najmniej jak strategia po prostu.
2: Słuchajcie, brakuje mi już miejsca na kartce A4.
0: W boisku.
1: O kurka, tak plan ataku na Kaliningrad.
2: Dobra, jest. Dobra, Jankes. Jestem gotowy.
0: Podsumujmy.
2: Jestem gotowy.
0: Co wiesz na swój temat?
2: Zgubiłem się w moich dotazach już. Generalnie sypię się, jestem... Czekajcie, czy ja jestem muzykiem? Mam pytanko, czy jestem muzykiem?
0: Wydawało mi się, że już ustaliliśmy to, że jest posągiem, ale spoko, może to przegapiliśmy.
3: Może być posągiem Chopina i wtedy jest muzykiem.
2: To tego nie zaliczajcie i nie słuchajcie. Myślałem, że jestem Andrzejem Piasecznym, no, Piasek.
3: Nie.
0: A, sprytne.
2: Dobre, widzicie,
0: nie, to aż tak sprytni my nie jesteśmy. Dobra, posłuchaj w takim razie kolejnych podpowiedzi. Mam nadzieję, że będzie ci troszkę łatwiej.
4: Hej, Jankes, jakbyś miał profil na Tinderze, napisałbyś: lubię zagadki.
2: Oraz?
4: To jest, wiesz co, zazdroszczę ci, że zawsze u ciebie jest tak ciepło i powiem ci nawet, że chyba się w zimę do ciebie przeleca.
2: Oho!
0: Co więcej, do tego miejsca, gdzie ty jesteś, ty kiedyś poleciałeś. Nawet mogę ci powiedzieć, że poleciałeś tam na SK odwołujemy.
3: Odwiedziłeś sam siebie.
5: Ale miałaś nie podpowiadać!
2: A czekajcie, ale to... Ale to ciekawe, chodzi przecież o postać, a nie o miejsce. Ale,
3: tak, ale ta postać jest w pewnym miejscu i to miejsce jest dosyć charakterystyczne.
0: Próbuję ci pomóc, Janki. No naprawdę ci próbuję pomóc.
2: Czy to jest Dominikana?
3: Słuchaj dalej podpowiedzi.
1: Uś Maria.
6: Hej, hej. Jestem w wielkim szoku, że Jankes się jeszcze nie rozsypał.
3: No, oraz...
2: No właśnie, z tym no to...
7: Janki, moja podpowiedź dla ciebie. Kotku, aż skamieniałeś z tego gorąca.
3: Aha.
2: W Grecji nie byliśmy. Nie jestem posągiem greckim żadnym, coś takiego. Dobra, to nie okej.
0: Okay. Adonisem niestety nie.
2: No
0: ale mógłbyś mieć taki sześciopak.
2: Jamajka?
3: No nie.
2: Wyspy Zielonego Przylądka?
3: No nie.
0: Ojku, ty się skup na tym, kim jesteś, a nie gdzie jesteś.
3: Była na początku taka podpowiedź i teraz ta również do tego nawiązuje, że...
8: Jankes,
2: Egipt?
8: Masz nos jak Michael Jackson.
2: No,
3: Egipt, czuję Egipt.
2: Nie wierzę.
3: Kim jesteś?
2: Ty jesteś się stary, jest. Jezu, jak się nazywa ten pies?
3: No jestem, przecież.
0: Nie googluj.
3: No, mumia to żona faraona, pamiętaj.
2: No jestem.
0: Nie. Janki, bo ci nie uznamy, no.
2: Nie, jestem.
3: Ale od wiekim jest, tylko nazwy nie pamiętam.
2: Tak.
0: To nie wiem. Jest tego radość.
2: Ale wiem, że jestem wielki. Przecież byliśmy tam, rzeczywiście, to było 100 lat temu, no.
0: Tak.
3: Aleksander Wielki, nie.
2: Obok są piramidy.
3: Tak, a ty jesteś kim?
2: No jestem przecież tym takim,
0: No.
2: Wiem, mam. No. Jestem Sfinksem! Jaki ładny! I to z nosem!
3: Nie wiesz, ale to jest naprawdę dobre.
2: To jest... Słuchaj, Kama mi właśnie pokazała na swoim telefonie, bo ja mam cały czas zablokowane. Jejku. No,
3: a wiesz, że to nie jest pies oryginalnie?
2: No wiem, ale tak mi się to wiesz szybko, także próbowałem tam dotrzeć, no. Dziękuję bardzo. Czyli dzisiaj tak, program prowadzi Sphinx, Kama i Wiktor.
3: Ale ładne to. Bardzo ładne.
9: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
10: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.

0: Tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
3: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
4: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
5: Pobierz apkę My Media Markt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii Media Markt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. Media Markt.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
8: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: I po reklamie.

0: ma coś podejrzliwie na mnie patrzysz.
1: No bo wyglądasz jak Sfinks cały
2: ale
1: czas.
2: Patrzę na ciebie i chcę ci powiedzieć, że wcale nie sypiesz się jak on.
0: Dziękuję ci bardzo. Aczkolwiek kolano, ostatnio byłem nawet na rezonansie kolana.
3: W takiej pozycji siedzisz.
0: Czekam na opis. Ponoć coś tam się dzieje.
1: Najpopularniejsza choroba starych ludzi. Kolano.
0: Nie starych, tylko peselowych jak już.
2: No dobra, to my słuchajcie, teraz przechodzimy do historii rodzinnych. Mhm. Mianowicie w Polsce mamy prawdziwych trzech muszkieterów. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.
0: Czy masz na myśli mnie, Wiktora i Boga ja?
1: Na szczęście nie.
2: To jest sytuacja inna, bo ojciec znalazł w pokoju swoich synów słoik z narkotykami, czyli z marihuaną. Czy marihuana jest z konopi?
1: Chyba nie.
0: No i co ten tatuś kochany zrobił?
2: Doniósł na policję. Powiedział, mój syn numer jeden, mój syn numer dwa ma słoik z marihuaną.
1: Słuchaj teraz zwrotu akcji w tej historii.
2: Co się stało dalej? Synowie powiedzieli policji, ej, ale mój tata ma nielegalną broń, ponad 100 sztuk amunicji. I rodzinny wieczór skończył się zatrzymaniem całej trójki.
1: Tak. I teraz zadanie z matematyki. Znając wszystkie te
0: informacje. Co na to matka?
1: Co robiła?
4: Kama. I Wiktor.
5: W Radiu SK.
2: Na pewno nie robiła rodzinnej kolacji.
0: No i wiadomo, matka siedzi z tyłu. No.

0: popatrz, Kasia Węsierska też jest blisko studia.
1: Zgadza się, Kasia za chwilę na naszym miejscu z kolejną porcją hitów na czasie. My wracamy jutro punktualnie o godzinie 6.
0: Pa! Jamkes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
2: Reklama.
3: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
4: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają Łzy, Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość. Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji. Od poniedziałku do piątku. Tylko w Polsacie.
9: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
1: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
2: Przed godziną 9 wyjeżdżamy na ulicę Radomia. Ruch powoli zaczyna się stabilizować. Raczej bez problemu przejedziecie przez miasto. Pogodowo dziś maksymalnie do 30 stopni, będzie upalnie.
1: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
0: Sponsorem programu jest Wiencra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
3: Dochodzi 9, zaczynamy SK News. Marcin Brodzki, zapraszam, a zaczynamy od nowych doniesień o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Dziennikarze Eski dotarli do wyników sekcji zwłok ofiar wypadku. Ze szczegółami Mateusz Chustun. Mateuszu, dlaczego to istotne dla sprawy?
4: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
3: A w wypadku autokaru, do którego doszło, przypomnę, w połowie sierpnia, zginęło 12 osób. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce 16 osób, są jednak zabici i ranni. W przejście uderzyły rosyjskie drony. A po turnieju kobiet teraz czas na turniej mężczyzn. Ruszają dziś Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzem turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Podopieczni Nikoli Grbicia będą bronić tytułu, a fazę grupową zaczną jutro od meczu z Portugalią. Później zagrają z Izraelem, Macedonią Północną, Ukrainą i Bułgarią.
0: SK Radom News.
2: Witam, Sandra Pawłowska. Szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Mołaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
5: Z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy.
2: Bezpłatną, całodobową pomoc można uzyskać w ośrodku. Resursy organizuje kolejną uliczkę tradycji w programie wystawy, spektakle czy koncerty. Uliczka tradycji w niedzielę o 13.
6: Minuta po godzinie 9. Jak ktoś miał spotkanie zaplanowane na 9, które prawdopodobnie mogłoby być mailem, to się jakoś tam nie spieszcie wyjątkowo. Może nic nie stracicie. Łatwo Ganki Majko. Już teraz w Radiu SK. Kasia Pęsierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: SM i Rihanna w Radiu SK. Tak chyba właśnie gramy na 15 minut po godzinie 9. No to czas teraz na codzienną dawkę dobrych informacji. Nie wiem, czy ktoś czekał. Ja czekałam, bo dobre informacje zawsze w cenie. Zwłaszcza, że nie zawsze takie do nas docierają. Więc uwaga, to będzie 30 sekund tylko dobrych informacji. Polacy mają rekordowo dużo oszczędności, czyli my tak naprawdę wzbogaciliśmy się, dlatego że na koniec pierwszego kwartału tego roku mieliśmy łącznie 4,1 biliona złotych. A Poznań ma dwie nowe, małe pandzie dziewczyny, bo w poznańskim zoo urodziły się bliźniaczki pandy rudej. To jest dobra informacja, dlatego że to jest gatunek, o który wciąż walczymy. A najczęściej jako Polacy się uśmiechamy. W badaniu CBOS 56% Polaków przyznało, że poprzedniego dnia towarzyszyła im najczęściej radość i szczęście. Pozostałe te 44% prawdopodobnie poprzedniego dnia było w pracy. Kolejna porcja dobrych informacji jutro.
1: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowabud, Radom, ulica Warszawska 156.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
7: I po reklamie.

0: nerwy, to coś.
1: Młody Łajcior tu jest, 24 minuty do 10, czyli Łajcior i to coś. Za nami w Radiu SK Sleep Maxing. Słyszeliście już o tym zjawisku? Wszystko ostatnio maksymalizujemy i sen okazuje się też. A to jest nowy rynek, który się otworzył, który wart będzie zaraz biliony dolarów. Na czym ten rynek polega? No na specjalnych materacach, które mają sprawiać, że będziemy spać lepiej. Na opaskach, na oczy, które sprawią, że mamy się szybciej relaksować i wprowadzać fazę REM. Są, uwaga, nawet systemy, które dopasują właściwą temperaturę łóżka, poduszki i kołdry, ułożenie materaca oraz emitowane dźwięki. A gdy ten system wykryje chrapanie, materac delikatnie uniesie nam głowę, co sprawi, że chrapać przestaniemy. I to jest biznes, który będzie rósł z roku na rok, bo nie od dziś. Mówi się o tym, że od pewnego wieku największą taką fantazją nocną jest 8 godzin nieprzerwanego snu. Radio
2: SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Więcej w regulaminie. Mediamarkt.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze?
2: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
3: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
4: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
5: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
6: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.

Kygo i Max Magnon, Take Me Back w Radiu SK. 6 minut do godziny 10 i 14 dni zostało jeszcze do końca lata. Powiedziałabym, że w Polsce tych dni może być mniej, bo nie łudzimy się, że lato u nas nieco bardziej opada, jeżeli chodzi o temperatury z końcem sierpnia. Niemniej jednak 14 dni jeszcze mamy. A potem? No potem to już przyjdzie jesień, którą trzeba jakoś odczarować. Więc dziś będziemy tę jesień odczarowywać. Zapraszam, tworzymy razem listę rzeczy, którą trzeba zrobić w trakcie jesieni, żeby to była najbardziej udana jesień. Mój punkt pierwszy, kiedy tylko się da wracać do domu, siadać na kanapę z książką, pod kocem i z ulubioną herbatą jesienną, może być już nawet zimową, ewentualnie tą kawą z dynią. Jeżeli macie swoje propozycje na to, co trzeba zrobić jesienią, żeby to była najpiękniejsza, wbrew nazwie, pora roku, to bardzo proszę. Eskowy Messenger czeka, tam czekam na głosówki. Po 10 też czekam z kolejnymi hitami, będzie m.in. Robin Schulz, a także Sanach w duecie z Darią Zawiałą w Westy.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
3: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na Was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą Waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
4: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Odpocząć w sercu nieskazitelnej natury? Urokliwe noclegi Maja w Bułbrce, nieopodal Zapory w Solinie. Maja, Kacper, Julia, Daria i Rozalia. 5 komfortowych apartamentów, każdy z aneksem kuchennym, łazienką i pięknym widokiem na Bieszczady. A wokół ogród, plac zabaw, grill i altana. Noclegi Maja. Złap klimat Bieszczad i zwolnij. Rezerwuj na booking.com lub dzwoń 503 117 259.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pobierz apkę MyMediaMarkt i wygraj odpicowane BMW Z3M. Co tydzień do zgarnięcia laptopy, smartfony, konsole i wiele innych nagród. Dołącz do loterii MediaMarkt. Graj i wygrywaj. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana, Radom Kapturska 7.
12: Czeka nas upalny dzień, na termometrach w Radomiu już 20 stopni, maksymalnie dzisiaj do 30, to chyba ostatni powiew lata. Natomiast na radomskich ulicach zdecydowanie spokojniej, więcej samochodów o tej porze przede wszystkim w centrum.
11: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt tarasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
13: Dokładnie 10 na zegarach, a to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na stole $4 miliardy. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Do podpisania dokumentów w sprawie finansowego wsparcia tego projektu doszło dzisiaj w Warszawie.
14: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
13: Mówił szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a dzięki finansowaniu z amerykańskiego SAFE Polska kupiła wcześniej na przykład myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. A Polska w alertach. Upały i zmiany w pogodzie przed nami. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą dzisiaj ponad 30 stopni, ale pojawią się też burze, o czym więcej reporter Eski Michał Rawa.
15: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak na Dolnym Śląsku i w Opolskim.
13: A do szkół trafiają kaski ochronne. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej.
9: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
16: A wcześniej nosiłeś kask, czy tak różnie?
9: Nie, wydaje mi się, żeby był raz, chociaż żebym wyszedł bez tego kasku.
13: Opowiada Leon z podstawówki z Bydgoszczy, a w całym kraju zostanie rozdanych około 65 tysięcy kasków.
17: SK Radom News.
12: Witam, Sandra Pawłowska. Trener Tomasz Kaczmarek żegna się z Radomiakiem Radom i przejmuje stery w pogrążonym w kryzysie Rakowie Częstochowa. Klub spod Jasnej Góry zdecydował się aktywować klauzulę wykupu trenera, która wynosi około 250 tysięcy euro. Kaczmarek pożegnał się już z drużyną, a wtorkowy trening Radomiaka poprowadził tymczasowo jego dotychczasowy asystent Rafał Grzyb. Radomska Arka rozpoczyna nabór do wolontariatu i zaprasza na pierwsze spotkanie organizacyjne. Już dziś o 17 w klubu kawiarni Arka przy Chrobrego.
18: Podobno bardzo dobra godzina na to, żeby dodać sobie trochę efektywności przed drugą częścią dnia. Ni mniej, ni więcej, chodzi o przerwę. Jak to się z pracy już od 2 godzin, to chyba można. Justin Bieber już teraz w Esce, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC i ten także Robin Schulz, Watermatch, Take It Slow w Radiu SK, Zalia, Tylko Kochaj Mnie, też będzie, 19 po 11, Jak Odczarować Jesień. Nie oszukujmy się, to już, to zaraz, więc tworzymy listę rzeczy, które trzeba zrobić jesienią, żeby ta jesień była znośniejsza. Damian?
1: Najlepszy sposób na odczarowanie jesieni to wyjechać gdzieś w ciepłe kraje i tam leżeć na plaży cały czas do góry brzuchem.
0: Pomysł, Damian, absolutnie świetny. Stan mojego konta tylko nie za bardzo to lubi. Jak macie swoje typy, to czekam na eskowym messengerze.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła, zbiórka, cukru, brak.
3: Duda, Duda Day. Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Bricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na Bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
4: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W tę środę i czwartek tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz boczki paczkowane Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Popcorn w kinie za 35,99? Popcorn się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: I po reklamie.

0: Nicki Minaj, Starships, 23 minuty do 11, kawa druga albo trzecia, to już w waszej gestii leży. Mówiłam o liście rzeczy, którą należałoby zrobić jesienią, żeby to była przyjemniejsza pora roku. Trochę nagrywaliście. Ktoś napisał, że trzeba robić szoty imbirowe, takie odpornościowe. Ktoś inny, że zbierać póki są liście i kasztany, bo potem jak się dziecku przypomni o północy, to będziecie rano chodzić, bo na drugi dzień na siódmą one będą potrzebne. Ale na liście 20 rzeczy do zrobienia jesienią, które znalazłam w sieci, jest też taki punkt, jak pomyśleć z wyprzedzeniem o prezentach gwiazdkowych. Myśleć to ja mogę. Kupić to nie wiem, bo stan mojego konta się na to nie zgadza.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, Nosel, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
5: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
6: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowabud, Radom, ulica Warszawska 156.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
18: I po reklamie.

Andrzeja Bocelli, David Guetta, 5 minut do godziny 11:00, to za nami w Radiu Łezka. Widzę właśnie, że Salma Hayek obchodzi dzisiaj 60. urodziny. I jak dorosnę, to chciałabym wyglądać tak jak ona. Niemożliwe raczej, ale można mieć marzenie. Po 11:00 w Radiu Łezka będą nowe hity, m.in. nowy singiel od Miley Cyrus i będzie Bledka i mam nadzieję, dobrze u was będzie też.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z białka, cukru, brak. Duda, Duda,
3: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
8: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Przyszłość należy do automatyki. Chcesz być jej częścią? Branżowe Centrum Umiejętności numer 2 w Radomiu zaprasza na bezpłatne szkolenia z automatyki przemysłowej. Zdobądź praktyczne umiejętności, poszerz wiedzę i otwórz drzwi do nowych możliwości zawodowych. Automatyka przemysłowa to kierunek, który naprawdę się opłaca. Twoja przyszłość zaczyna się tutaj. Sprawdź szczegóły na bcu2.radom.pl lub odwiedź nas Radom Kościuszki 7.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
12: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
14: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: W waszym domu widać kobiecą rękę?
17: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
18: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
21: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
22: Dziś w Radomiu czeka nas upał do 30 stopni. Warto skorzystać z tej wrześniowej pogody, bo w czwartek już duży spadek temperatury, nawet 19 stopni. Jutro znów opady deszczu. Na ulicach Radomia spokojnie, więcej samochodów, przede wszystkim w centrum.
21: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
23: Na zegarach 11 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę dzieci. Zarzucono mu również posiadanie materiałów pedofilskich. Jacek K. ma też wypłacić zadośćuczynienie pokrzywdzonym. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Polski przyjedzie amerykańska delegacja. Odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać taka baza.
24: Dzisiaj w
0: grę wchodzi Polska Zachodnia. I to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
23: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy ma zostać podjęta na jesieni. A wystartowała trzecia edycja turnieju z Orlika na stadion. Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się rekordowe ponad 15 tysięcy drużyn. Wielki finał turnieju odbędzie się w listopadzie na stadionie w Gdańsku, a najlepsze drużyny w nagrody wyjadą na zgrupowanie szkoleniowe do FC Porto.
1: SK Radom na czasie.
2: Cześć, Sandra Pawłowska. Grupa Mozarta wystąpi w Radomiu z nowym widowiskiem Ale Kino. Popularny kwartet smyczkowy zaprezentuje znane motywy z muzyki filmowej w charakterystycznym dla siebie komediowym wydaniu. Widowisko 25 listopada w Szkole Muzycznej, a my mamy dla Was podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Piszcie na adres redakcja.radom@sk.pl. Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie 4 października, a w programie bieg na 5 km i trasa dla kijkarzy o takiej samej długości. Start i meta w Parku Kościuszki. Zapisy na biegiemradom.pl.
19: Minuta, a raczej nawet dwie po 11. Wiem, że w środę to może być znaczenie, bo coraz bliżej weekendu i ten nie daje o sobie zapomnieć. Ariana Grande, Linkin Park i nowość od Miley Cyrus. To jest plan na tę godzinę w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: jak bumerang wrócił ten hit. 6 lat temu był popularny, ale wcale nie w Polsce, a teraz za sprawą nowego Spidermana jest znów. Post Malone, Swaley, Sunflower w Radiu SK, 16 po 11. Pytałam was o to, co można robić jesienią, żeby ją jakoś bardziej polubić. I jest jedna osoba, która ma świetny plan, nazywa się Magda. Magda ma już w ogóle szeroko zakrojone plany.
1: Zrób sobie pyszną, rozgrzewającą herbatkę. Ja na przykład szydełkuję. Robię na szydełku. Ale wiecie co? Właśnie dostałam pierwsze zamówienie na pierwszą w tym roku choinkę ze sznurka. Także ja już nawet świątecznie, zimowo się nastawiam, a nie jesiennie. Pozdrawiam.
0: No u Magdy to już jest rok 2027, a w pewnych kręgach może już jej kalendarz zahacza o 2028.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaaauto.pl.
10: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park, tuż obok Galerii Słonecznej, oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę w widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: I po reklamie. Yeah.

0: miejsce.
1: No patrzę się na nią, nie mogę nasłuchać też nie. Miley Cyrus, kto się wychowywał na Hanie Montanie, ten wie. Kto się nie wychowywał, ten i tak ją podziwia, dlatego, że ona zaskakuje nieustająco. I robi to w taki sposób,

0: Prayer and Sing, Lady Wood w Radio SK. 23 minuty zostało jeszcze do godziny 12. Co ostatnio zrobiliście po raz pierwszy? A i się zaczęło teraz myślenie i kombinowanie. A są takie rzeczy, które chciałoby się zrobić pierwszy raz. I my od tego jesteśmy. A dokładnie oni, Sońta i Korościel, czyli SK w Radio SK, od poniedziałku do piątku zapraszają w ramach popołudniowego spotkania z wami. I w związku z tym, że to są ich pierwsze razy wciąż w Radio SK, to ruszyli z akcją pierwszy raz w Radio SK, gdzie dają kasę na zrealizowanie waszych pierwszych razów. Jeżeli macie tylko ochotę, to zgłaszajcie się na sk.pl. Można na przykład pierwszy raz wyjść wcześniej z pracy, nie mówić o tym szefowi i zobaczyć, co się wydarzy. To może się wydarzyć dwa razy. Pierwszy i ostatni.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
6: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski.
7: Tego nie można przegapić.
6: Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikro przygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
15: I po reklamie.

No fajnie byłoby, gdyby lato na zawsze zostało, ale chyba nie tym razem. Sylwia Grzyszczak, Mango przed 12, po 12. Michał Sobkowski, najlepsze hity gra, więc jesteśmy w tej środzie razem.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś.

0: Co po tym kopać?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
4: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
5: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu.
8: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana, Radom Kapturska 7.
12: Coraz cieplej robi się w Radomiu, to chyba ostatni powiew lata. Warto więc wykorzystać tę upalną pogodę dzisiaj na przykład na popołudniowy spacer, bo jutro czeka nas już pochmurny deszczowy dzień. Na ulicach Radomia więcej samochodów w centrum, m.in. na Żeromskiego.
13: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt terasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
14: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
15: Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia, natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
14: Duchowny ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Kierowcy z niepokojem patrzą w kierunku stacji paliw. Litr 95 kosztuje dziś blisko 8 zł. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, to sprawdzał Jakub Krzyżak.
16: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
17: Nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
16: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
18: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
19: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
16: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
14: Wojsko apeluje o rozsądek i ostrzega, oślepianie pilotów laserem to śmiertelne zagrożenie. W ostatnim czasie w rejonie bazy lotniczej w Łasku odnotowano kilka takich incydentów.
20: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania z samolotu.
14: Mówi Marek Sobieraj, rzecznik bazy, a za oślepianie pilotów grozi do 5 lat więzienia.
21: SK Radom News.
12: Witam, Sandra Pawłowska. Radomscy policjanci przypominają o poprawnym parkowaniu elektrycznych hulajnóg. Należy postawić je w wyznaczonym do tego miejscu. Jeśli go nie ma, to hulajnoga musi zostać zaparkowana na chodniku.
22: Jak najbliżej prawej krawędzi, czyli jak najdalej od krawędzi jezdni. I przede wszystkim w taki sposób, żeby nikomu nie utrudniała ruchu.
12: Mówiła Ewelina Stróżka z mazowieckiej policji. na mój obraz i podobieństwo to tytuł wystawy, którą będziecie mogli obejrzeć w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Wernisaż już 18 września o 18. Wstęp wolny.
0: Środowe popołudnie. Środa, 9 września i hity na czasie. Ed Sheeran obiecuje, będzie Joey End of Beginning między innymi. No i będzie też nareszcie, czyli męskie granie orkiestra. I dużo więcej bardzo fajnych hitów. Zaczynamy od Wszystkie Marzenia. Łatwo Gang i Majko, Michu Sopkowski. Witajcie, 12:02 na zegarach. Gramy!

0: Katy Perry, E.T. o istocie pozaziemskiej to pieśń. Nie wiem, czy każdy ma taką rzecz, przez którą czuje się właśnie jak kosmita. Ja mam kilka. Jedną z nich jest miłość do wszelkiego rodzaju map. Jak przechodzę obok jakiejś, to nie przechodzę. Nawet jak niczego konkretnego nie muszę znaleźć, nie śledzę, to sobie chociaż popatrzę. No i teraz proszę, do takich maposwirów jak ja szykuje się prawdziwa rewolucja przez rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która promuje korzystanie z nowego odwzorowania świata na mapie. To odwzorowanie będzie lepiej pokazywać rzeczywiste poprosy kontynentów, bo na tej mapie, która teraz pojawia się najczęściej, w odwzorowaniu Mercatora tak zwanym, Afryka jest wielkości Grenlandii, podczas gdy w rzeczywistości jej powierzchnia jest ponad 14 razy większa. I to właśnie państwa afrykańskie mocno tej zmiany chciały. No, bardzo ciężko jest kulę odwzorować na mapie bez zniekształceń. Ziemia byłaby płaska, to takich problemów by nie było. Męskie granie orkiestra, za chwilę wesce i nareszcie, a później Alan Walker. Radio
1: SK. Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie, sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy Frosta kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Kawka z ciasteczkiem za 35,99? Kawka się ceni.
6: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
7: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na Was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą Waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
8: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
9: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom PL Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
10: Kasacja pojazdów 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
11: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
12: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: coraz ciszej i aż w końcu cicho sza. Sanach na naszej antenie. Sanach, która zamknęła swoją trasę koncertową, stadionową, w sposób niebywały, z takimi współpracami, z takimi gośćmi. Ile dałbym by zapomnieć, naprawdę? Niesamowite. Dużo pięknych wspomnień, no i oczywiście kolejny singiel od Sanach, który śmiało możemy powiedzieć jest hitem na naszej antenie. Maneskin za chwilę, a później bardzo ładne. Happiness is so sad, Swedish House Mafia i Lika Livese.
1: Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej, o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
8: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: 18, 47, 12.
9: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto.
9: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

Ale świetną energię ma ten numer, naprawdę. NJ Deli i Deli Supreme, Radio SK, tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina wypełniona hitami na czasie. Będzie Dawid Podsiadło zaraz po 13. No i dostajemy też informację, że pod Radomiem wykoleił się pociąg. Na szczęście na ten moment nie ma informacji, by ktoś się nie przeżył. Więcej bardzo konkretów dużo za chwilę w SK-owych newsach.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
4: i Klemens prawy.
3: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
5: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
3: Codziennie.
5: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
2: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
9: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na 4 edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
10: Poleca Radio SK.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 radom.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
15: Sponsorem programu jest firma Pacato, oferująca palety nowe i używane.
16: Dzisiaj ostatni tak gorący dzień w naszym mieście. Ponad 30 stopni widzimy na termometrach w cieniu. W słońcu jest jeszcze więcej. Mam nadzieję, że wszyscy dzisiaj pamiętacie o nakryciach głowy, no i o butelkach wody. Jeżeli chodzi o pogodę, to dzisiaj się nie popsuje, a na ulicach spokojnie.
15: Sponsorem programu była firma Pacato, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
14: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sevra.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważny wypadek na torach na Mazowszu w miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem. Pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb. A o szczegółach Michał Rawa.
18: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek. jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz dwóch z sześciu wagonów.
0: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
18: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
17: Wpadł na gorącym uczynku pijany prokurator na motocyklu już z zarzutami. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe.
4: Zarzut dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
17: Dominikiem nie może też prowadzić pojazdów mechanicznych, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej. Mężczyzna stracił też immunitet. Dziś ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Gospodarzami turnieju są Finlandia, Rumunia, Bułgaria i Włochy. Polacy swoje mecze będą rozgrywać w Sofii. Ich pierwszy występ jutro, wtedy zmierzą się z Portugalią.
10: SK Radom News.
13: Kinga Furch, zapraszam. Biegli mają ocenić obrażenia pobitego prokuratora. Przypomnijmy, chodzi o sprawę z lipca tego roku. Dwóch mężczyzn miało zaatakować śledczego, który stanął w obronie kobiety. Obaj podejrzani trafili do aresztu. Od opinii biegłych ma zależeć kwalifikacja czynu. Można wybrać się w historyczną podróż po Radomiu. Do października można oglądać wystawę o zakładach metalowych.
19: Sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga to nieprodukcyjne.
13: Mówił Mariusz Król z Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu.
20: Ja chciałem przypomnieć o tym, że SK Live Remix mamy i w piątki, i w soboty, i 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu w naszej aplikacji Radio SK. Przypominam przy okazji grania Armina Van Burena Everlasting za kilka chwil, teraz Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Obiecany Armin Van Buren i Sasha Everlasting na naszej antenie. State of Trance od Armina Van Burena w piątkowe wieczory na antenie Radia SK. I przypomnę, w naszej aplikacji, którą zupełnie za free można pobrać, jest cały stream SK Live Remix i tam też State of Trance się pojawia. Dostałem dzisiaj od Madzi screen z kartką z kalendarza. Środa, 9 dzień września, Piotra, Sergiusza, Aldony i uwaga, Dzień Wiary w Siebie. Kurczę, no nic tylko obchodzić, no. W sumie to nie wiem, dlaczego dziś. Dlaczego tylko dziś? Świętujcie Dzień Wiary w Siebie, nie tylko dziś, moi drodzy. Codziennie najlepiej. I jest jeszcze cytat od Kiyohiro Miury, który miał powiedzieć: wiary w siebie nabieramy w trakcie robienia czegoś. No to ja teraz zrobię coś miłego dla wielu z was. Zalia, Tylko kochaj mnie. Zagram po krótkiej przerwie, a później będzie wesele Lady Gaga.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
1: Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od Kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
0: I po reklamie.

Sylwia Grzeszczak i księżniczka. Sylwia Grzeszczak, która, jak twierdzi, ma za sobą najważniejszy występ w swoim życiu. Dosłownie kilka dni temu u boku Skytecha i Padre Guilherme zaśpiewała, no właśnie zaśpiewała tak.

Jak sama mówi, dosłownie chwilę wcześniej napisała do Padre de Guilherme, czy mogłaby z nim zaśpiewać, i to się wydarzyło bardzo szybko. I ona apeluje na swoim Instagramie, żeby zawsze, jeśli tylko jest jakiś pomysł, to żeby próbować go realizować. Jakże pięknie się to wpisuje w ten nasz dzień wiary w siebie, prawda, moi drodzy? Szabuzi za moment, a później coś od Sana Questy.

0: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: O nie! Gdzie moja kasa?
7: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Grójec.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
13: I po reklamie.

Fastboy i Music Sounds w Radiu SK. Cóż, przed godziną 14, po 14 mam dla was kolejną porcję hitów na czasie. Nie kryję, że to jest mój ulubiony singiel od tej pani, Dua Lipa, Be The One. Tak, pozwólcie, że zaczniemy wesce.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma, przepis na sukces.
8: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe High Protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
13: To będzie ostatnia reklama. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana, Radom Kapturska 7.
17: Korkami o tej porze jeszcze nie musicie się martwić, bo jest spokojnie nawet na wylotówkach, no i nawet w ścisłym centrum. Tam przyjeżdżacie bez żadnych opóźnień, a na termometrach radomskich wciąż powyżej 30 stopni. Jest naprawdę gorąco, no i przede wszystkim jest też słonecznie.
16: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt terasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
18: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista, 4 są w ciężkim stanie. To najnowsze informacje w sprawie katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką.
19: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i 3 wagony wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
0: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
19: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
18: To był Kuba Krzyżak. Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki Radom Główny jest teraz wstrzymany. Recydywista ze Śródmieścia zatrzymany odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca. 33-latek uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność. Sprawca usłyszał zarzuty, został już tymczasowo aresztowany. Ceny węgla w górę w kilka tygodni podskoczyły już o 25%, a to fatalna informacja przed sezonem grzewczym. Co gorsza, węgla może zimą zabraknąć.
20: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się na ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
18: Mówi szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny. W sezonie grzewczym węgla potrzebują ponad 3 miliony gospodarstw.
21: SK Radom News.
17: Kinga Furch, zapraszam. Ponad 20 osób poszkodowanych w wypadku kolejowym pod Przysuchą. Pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. Składem podróżowało około 120 osób. Jak informują służby, ciężko ranne zostały 4 osoby. Ruch pociągów między Wolanowem a Przysuchą wstrzymano do odwołania. Chcą wesprzeć zwierzaki i promować adopcję. W niedzielę odbędzie się kolejny marsz adopciaków i kundelków. Udział może wziąć każdy. Start wydarzenia punktualnie o 15 na radomskim rynku, a szczegóły już teraz znajdziecie na naszej stronie. SK.pl.
22: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Kuba i Kuba i ich nowy singiel Chłopaki. Od chłopaków na pewno w tej godzinie. Będzie też ATB i Ekstaz. Ja także Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Na początek Dua Lipa, Be The One. 14:01 na zegarach w Esce grają Michu Sobkowski. Witajcie.

0: H i R&B, czyli Ring My Bell, Not Ring My Bell. Poczekajcie. Nie, nie, to się musi wydarzyć jeszcze raz. Stop, poczekajcie. H, R&B, czyli Ring My Bell na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru, jak wczoraj słuchałem Sonity i Kroś, to dowiedziałem się, że jeden z nich, już nie pamiętam który, śpi w nocy w piżamie. I to są dobre wieści, bo zdecydowanie wolałem dowiedzieć się, że śpi w piżamie, niż ze szczegółami, że śpi bez piżamy na przykład. Poznajemy się z chłopakami, zaprzyjaźniamy się z nimi bardzo dobrze. O wiele łatwiej się z nimi zaprzyjaźnić, bo mają kasę. Kasę na wasz pierwszy raz. SK po raz pierwszy. Wczoraj Justyna wymarzyła sobie, żeby polecieć samolotem akrobacyjnym. Warte to wszystko 1800 zł. I chłopaki co? Chłopaki zapłacili. Chłopaki postanowili spełnić to marzenie i dzisiaj zrobią to po raz kolejny. SK po raz pierwszy. Ze szczegółami i zgłoszeniami na sk.pl, no i oczywiście w naszej eskowej apce. A są i tak jako rozciele wesce po godzinie 15. Za chwilę Andy Dust i Harris, czyli Zokaria, a później obiecane, później ci opowiem. Dawid Kwiatkowski i Margaret Westę.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, nosem, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
10: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
11: Szkolenie, doradztwo, nowe kompetencje. Co pomaga pracodawcom i pracownikom nadążyć za zmianą? Sprawdź podczas konferencji Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, podsumowującej projekty Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 1 oraz Przedsiębiorco Zainwestuj w swoją kadrę 2. Poznaj rezultaty wsparcia. 8 października w Warszawie. Zarejestruj się. www.warszawa.praca.gov.pl/konferencja. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
13: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
14: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
15: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
16: Kasacja pojazdów. 725 500 300. Powtarzam, 725 500 300.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
19: I po reklamie.
20: SK.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

ESC. Kuba i Kuba mają nowy numer. Chłopaki, którzy w tym roku zdobyli podczas Top of the Dop Sopot Festiwal Bursztynowego Słowika, a od Sońty i Korościera dostali pluszowe kury. Te właśnie chłopaki mają nowy numer zatytułowany Chłopaki, Kuba i Kuba.

0: Dobre tempo od Pitbulla i Chrisa Browna, to International Love na antenie Radio SK. Ach, nie ma to jak rodzina. W podkrakowskim Czernichowie tata tak się wkurzył na swoich synów, że dał znać na policję, że ci mają marihuanę. Co zrobili synowie? Donieśli policjantom, że tata ma nielegalną broń i mnóstwo amunicji. No i teraz jednemu z synów grożą 3 lata, a tacie 8 lat za kratkami. I kto wygrał? Kto wygrał? A raczej kto przegrał bardziej? Z rodziną to jednak najlepiej na zdjęciu, co? I wcale w tym przypadku nie chodzi o zdjęcie kajdanek. Tame Impala, Jenny, Dracula w remixie. Za chwilę później wesce Wiktor Deduła.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej.
1: I jest ich jeszcze więcej. Od września gorąca dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Odpocząć w sercu nieskazitelnej natury? Urokliwe noclegi Maja w Bułbrce, nieopodal Zapory w Solinie. Maja, Kacper, Julia, Daria i Rozalia. 5 komfortowych apartamentów, każdy z aneksem kuchennym, łazienką i pięknym widokiem na Bieszczady. A wokół ogród, plac zabaw, grill i altana. Noclegi Maja. Złap klimat Bieszczad i zwolnij. Rezerwuj na booking.com lub dzwoń 503 117 259.
7: Akademia Handlowa Nauka.

0: stosowanych w Radomiu.
1: Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu zaprasza na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie na kierunkach: pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bezpieczeństwo wewnętrzne, finanse i rachunkowość, psychologia, zarządzanie, pedagogika, administracja, kryminologia, informatyka, handel międzynarodowy. Już dziś skorzystaj z promocji 700 zł mniej za pierwszy semestr przy zapisie do 30 września. Sprawdź szczegóły na naszej stronie www.ahns.pl.
2: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sada Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
3: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Radomiu. Kwalifikacyjne kursy zawodowe w specjalnościach programowania i obsługi obrabiarek CNC, automatyk, mechatronik, handlowiec, ekonomista i wiele innych, oraz płatne kursy spawania. Każdy znajdzie zawód dla siebie. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2, Radom Kościuszki 7, ckziu2radom.pl.
4: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
5: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może Twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
8: I po reklamie.

0: Sienna Spira, Great Expectations w Radiu SK przed godziną 15. Już są i korościel i są, ale ja się boję trochę ich wziąć na antenę, bo przed chwilą mówiliśmy o nielegalnych rzeczach.
1: A jakich? A masz trochę?
0: Trochę? Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
19: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
20: Cały czas w naszym mieście jest naprawdę gorąco, nie tyle w pogodzie, co nawet na radomskich ulicach. Sporo samochodów spotkacie na wylotówce w stronę Warszawy, na wylotówce w stronę Lublina też jest sporo samochodów. Jeszcze na chwilę wracamy do pogody. Pogoda ma się dzisiaj nie popsuć, więc padać nie powinno.
19: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
21: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jedna osoba zginęła, a stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam nasza reporterka Weronika Wawrzyk.
22: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
23: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
22: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
21: A wiadomo, że na aferalnym przejeździe nie ma szlabanu. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy w rękach policji został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony targów.
24: W tym momencie trwają czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
21: Relacjonuje Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo uczestników targów. Tak źle jeszcze nie było. Poziom Wisły w Warszawie osiągnął zaledwie 95 cm. Tak jest na bulwarach. Poprzedni rekord zanotowano w zeszłym roku i wynosił 98 cm.
25: SK Radom News.
20: Kinga Furch. Zapraszam. 4 osoby zostały ciężko ranne w wypadku kolejowym pod Przysuchą. Wykoleił się tam pociąg po zderzeniu z ciężarówką. W sumie ponad 20 osób zostało poszkodowanych.
0: Jedna z tych osób nie miała funkcji życiowej zostały przywrócone. Ta osoba została zabrana.
20: Mówił nam Marcin Kowalski ze Straży Pożarnej w Przysusze. A w wyniku tego wypadku ruch na kolejowej 22 został wstrzymany. Chodzi o odcinek między Wolanowem a Przysuchą. Zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza w tym miejscu.
1: Sońca i Koroście.
2: Sońca i Koroście. Czyli SK w Radiu SK.
3: Już 2:15. Witamy serdecznie, kochani. To jest przepiękny, słoneczny dzień. Mamy nadzieję, że u was też jest wszystko dobrze. Chociaż ja miałem już dzisiaj za sobą jedno mini rozczarowanie.
17: Co się stało?
3: Bo kiedyś sobie obiecaliśmy...
17: Zobaczyłeś się w lustrze? Ale mam formę!
3: Nie, po prostu spojrzałem w lustro i zobaczyłem tam ciebie, wiesz, Cinek?
25: To niemożliwe.
3: Niemożliwe. No nic, zresztą później.
17: Ale cienka ripospa.
3: Słuchaj, bo obiecaliśmy sobie kiedyś z żoną, że nie będziemy do naszych dzieci mówić w taki sam sposób, w jaki nasi rodzice mówili do nas, nie? Mm-hmm.
17: I co powiedziałeś do córki Michale?
3: Nie. I... Słuchaj, wchodzę do domu i pierwsze, co słyszę, jak moja żona krzyczy do dzieci, ale mnie nie interesuje, kto zaczął.
17: A to nauczyciele tak mówili.
3: No właśnie, moja żona też tak mówi.
17: Dobra, my już zaczęliśmy, kochani. To jest SK, czyli Sońca Koroście w Radiu SK. Zaczynamy.

0: New Religion i Bebe Rexa w Radiu SK. To jest SK, czyli Sońta i Korościel. Sońta jak zwykle przegląda kalendarz, bo Sońta jak nie ma coś do powiedzenia, to mówi, a znajdę coś w kalendarzu.
1: Dobrze, no i powiem w takim razie. Mamy dzisiaj 9 września, środa.
0: No i co jeszcze? Jaki dzień obchodzimy?
2: Nie, w tak zwanym nietypowym kalendarzu jest Międzynarodowy Dzień Urody.
0: Dzień Urody? Tak. Wszystkiego najlepszego, Cidek.
2: Dziękuję bardzo.
0: Uważam, że serio jesteś atrakcyjną osobą, wiesz?
2: Dziękuję bardzo.
0: Naprawdę.
2: Czas na okulistę w takim razie. Kochani, no to w takim razie dzisiaj te głosówki eskowe na naszym messengerze eskowym nagrywają osoby tylko piękne.
0: Tylko atrakcyjne.
2: I chcemy...
0: Ale nie, przepraszam cię, czy chcesz powiedzieć, że ktoś jest brzydki, to nie może nagrać głosówki? Bo no. Nie wiem, czy to nie jest dyskryminacja.
2: Czekajcie,
0: i nie wiem, czy,
2: ja
0: nie,
2: to powiedzieć,
0: nie wiem, czy nie ma paragrafu na to.
2: Tak, chcę tak powiedzieć.
0: Aha.
2: I nagrywają osoby ładne i my będziemy to oceniać, czy rzeczywiście są atrakcyjne, czy to
0: tak,
2: słychać.
0: To się da stwierdzić po głosie. A powiedz coś.
2: Cześć.
0: Piękny. No piękny młody człowiek. Nagrywajcie piękni. Ale wiesz, to jest kwestia samooceny. Jak ktoś jest brzydki, uważa, że jest piękny, też niech nagra, nie?
2: Znaczy, ale my to usłyszymy akurat.
0: My to akurat usłyszymy, także nas nie oszukasz.
2: Proszę nie przekiwać.

0: I Like It to Narcotic Trust w Radiu SK. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Do wygrania z tej okazji są eskowe klapki Kubota oraz skarpetki. No i pytamy was, wy nagrywacie głosówki na eskowym Messengerze.
1: Dokładnie tak robią.
0: Pytamy was, czy jesteście ładni, a właściwie macie zadzwonić, udowodnić samym głosem, że jesteście ładni. Jest pierwszy telefon, halo?
2: Ja uważam, że nie tylko jestem piękną osobą, ale moja dusza i charakter są przepiękne. Nie to, żebym była narcyzem, bo przecież trzeba znać swoją wartość i trzeba się tej wartości trzymać. Pozdrowionka.
1: Pani powiedziała, że jej dusza jest piękna, tak? Dusza.
0: Dusza, tak. Dusza.
1: Tam nie ma żadnych literówek.
0: No, chciałbyś, ale nie ma.
3: W ogóle nie ma literówek.
0: Ale możesz się pomylić, ja się ciągle mylę w radiu.
3: Człowiek chciałby jakieś literówki, a tu nic. Radio
4: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
8: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
9: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DR i Erkato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
10: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Oskar Cymes bez końca w Radiu SK. Stoń tak rościel, czyli SK w Radiu SK. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Urody. No i głosówki płyną na eskowego Messengera. Dzisiaj nagrywają się z tej okazji tylko osoby, które są ładne. I głosówki się pojawiają, ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, jak rozumiesz. Posłuchajmy może kolejnej osoby.
1: Ja pracuję w call center i potwierdzam, że po głosie można stwierdzić, czy ktoś jest pięknym człowiekiem, czy nie. I ja chciałabym pozdrowić wszystkich pięknych klientów, których dzisiaj obsłużyłam.
2: Mam bardzo ciekawy dobór słów rzeczywiście, ale wiesz co, to ma znaczenie. Kiedyś czytałem taki artykuł, że jedna z sieci restauracji zatrudnia osoby niespecjalnie atrakcyjne, ale też nie zupełnie brzydkie, tylko takie o neutralnej zupełnie urodzie, bo jak ktoś jest atrakcyjny, to klient zamiast przychodzić i koncentrować się na zamówieniu, na jedzeniu, to on zaczyna flirtować z tą osobą. Tak. A jak ta osoba nie jest przesadnie piękna, bo to on wtedy koncentruje się na jedzeniu i tak...
0: Rozumiem, co chodzi. Rozumiesz, to jest tak, jakbym mnie obsługiwała ładna osoba, to bym wziął sałatkę. Aha. A jakbyś obsługiwał mnie ty, to bym wziął powiększony.
2: I to dwa razy. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get you.

0: Take Me Back w Radiu SK. Proszę Państwa, dzisiaj jest wrzesień, 9, czy to są imieniny miesiąca? Wiedziałeś o tym, Cinek?
1: Tak, 9, wiem. Tak, wszystkiego dokładnie. Najlepszego miesiącu.
0: A poza tym dzisiaj jest dzień urody i mamy taką prośbę, żeby dzisiaj na eskowym messengerze głosówki nagrywali wyłącznie ludzie piękni i zdaje się, oni rozumieją to polecenie.
2: Serdecznie pozdrawiam, piękni ludzie. Ja i moje drugie ja.
3: Hello, how are you today?
0: Wow.
1: To jest takie piękne zestawienie, jak kobieta brzmi wieczorem ekranu, nie? Gratulujemy ci, moja droga. Wygrywasz eskowe klapki i skarpetki. To są eskowe klapki, to jest jeden, drugi na drugą nóżkę. Ładnie. Mogę ci pokazać, jak brzmiał, bo brzmiał jak trzecia randka.
0: No. One są właściwie nieużywane, a na pewno nie do tego.
1: Ale zaraz je poużywam trochę.
4: Radio SK. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: po 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów, kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Radom, Aleja Grzycznarowskiego 28.
4: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
8: I po reklamie.

0: Ależ to jest dobry numer. White, to coś w Radiu SK. Za 5 minut będzie 16, wiesz,
1: tak? Tak, także zbliża się godzina wychodzenia w pracy. Siedzenie w pracy o tej godzinie to już jest trochę narzucanie się szafowi, także zapraszamy do wyjścia, a za chwilę SK zaprasza na newsy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze?
6: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
7: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii dobry plan wystarczy.
10: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na ciebie w Castoramie Smart Grójec.
12: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
15: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
16: No co wy, spawane z profili będą git.
17: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
15: Siadek.
17: No co?
18: A ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana, Radom Kapturska 7.
24: Na ulicach Radomia już jest spory ruch, szczególnie w centrum zwalniacie, a jeżeli chodzi o pogodę, to nadal jest wysoko, powyżej 30 stopni, ale nie przyzwyczajajmy się jednak do tego upału tak bezgranicznie, ponieważ jutro temperatura ma spaść nawet o ponad 10 stopni.
23: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt tarasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Usłyszeliśmy huk, a pociąg się przechylił, mówią naszej reporterce pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. To było mocne uderzenie, mówią pasażerowie Weronicy Wawszczyk.
26: Dosyć ciężko było mi opuścić pociąg z dzieckiem, ponieważ było dosyć wysoko. Pan, który tutaj siedzi, pomógł mi z walizką i z dzieckiem, wziął dziecko na ręce, żeby mogła swobodnie wyjść.
27: Nagle usłyszałem huk i uderzyłem głową w fotel, obejrzałem się za siebie i
0: Wszyscy stali, wagon przechylony delikatnie.
25: Na miejscu pracują teraz służby, a ruch pociągów na linii Tomaszów-Mazowiecki Radom Główny jest wstrzymany. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Nikomu nic się nie stało, ale wcześniej zatrzymano 43-letniego Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe na razie bez zmian. Obecnie ta główna, referencyjna, wynosi 3,75%. Eksperci ostrzegają jednak przed podwyżkami, mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
1: Przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
25: A to przez obawy o ponowny wzrost inflacji oraz drożające paliwa i energię.
2: SK Radom News.
24: Kinga Furch, zapraszam. Jest pomoc dla poszkodowanych w katastrofie kolejowej pod Przysuchą. Gmina Wieniawa przygotowała zaplecze pomocowe dla osób, które uczestniczyły w wypadku.
3: Zorganizowaliśmy miejsce takiego tymczasowego pobytu. Podstawiliśmy autokary.
24: Mówił Krzysztof Sobczak, wójt gminy Wieniawa. To będzie żywa lekcja historii. Resursa Obywatelska organizuje kolejną uliczkę tradycji w programie wystawy, spektakle czy koncerty. Uliczka tradycji odbędzie się w niedzielę o 13:00. O szczegółach piszemy też na sk.pl.
2: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
4: Radio SK po raz pierwszy to zabawa, w której my finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Aha. I jeżeli wydaje wam się, że to o to chodzi, to macie rację, wydaje wam się. To każdy inny pomysł natomiast jest dobry. Zgłaszacie się na sk.pl, a już niedługo finał i kolejny przelew dla
5: tak,
4: was.
5: Tak, już
4: nas.
5: Na przykład dzisiaj usunęliśmy jednej pani ósemkę. Czy nie my własnoręcznie, tylko sfinansowaliśmy tę ósemkę. Są jakieś inne atrakcje, także jeżeli chcecie wziąć udział w zabawie, co się cieszysz?
4: Są inne zęby. W sumie jest 32, robimy wszystkie.
5: sk.pl, tam się zgłaszajcie, kochani. We'll be right back.

0: Ostatni dzień lata w Radiu SK. Do ostatniego dnia lata to zostało jeszcze 11 dni, także nie siejemy paniki, ale umówmy się, Cinek, że jak będzie ostatni dzień lata, to zaczniemy siać panikę. Jeszcze ustalimy, co to znaczy, ale będziemy po prostu siać panikę. Co ty na to?
1: Tak, zanim ostatni dzień lata, to SK po raz pierwszy finansujemy wasze pierwsze razy. Napisał do nas na SK.pl Bartek, który chce swojemu dziadkowi ufundować. Dziadek ma 84 na liczniku przebiegu i chce mu ufundować przejażdżkę na torze driftowym.
0: To wiesz, znaczy... to nie znam Bartka, ale podejrzewam, że dziadek musi mieć jakiś spadek do przekazania, że Bartek chce dziadkowi zrobić przyjemność.
1: Nie wierzysz to, że szczerze chce sobie polatać bokiem, a
0: wnuczek... dziadek może chcieć polatać bokiem, ale dlaczego Bartek ma mu to fundować, rozumiesz?
1: No tak, coś tam jest za tym, nie?
0: No, może tak. Nie no, wiesz co, facet może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Zgłaszajcie, ale nie jestem idiotą. Zgłoszenia wysyłajcie na SK.pl.
1: Tam je zgłaszajcie. Lepiej, te nie? Zgłoszenia. Zapraszamy, SK.pl.

0: Przepiękna jest ta piosenka Andrea Bocelli i David Guetta. Znaczy, moim zdaniem przepiękna piosenka i przed chwilą mówiłem Cinkowi, słuchaj Cinek, to jest przepiękna piosenka. A on mówi, a moja żona jej nie lubi.
1: No teraz, właśnie, no tak.
0: No właśnie, dlaczego twoja żona jej nie lubi?
1: Moja żona chyba nie lubi za bardzo Andrei Bocellego akurat w tej piosence, bo moja żona nie lubi przystojnych, mądrych mężczyzn, którzy mają talent.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski. Autopromocja.
3: Reklama. Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
4: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
3: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
10: Play.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
17: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
17: No tak. 10 na 10.
18: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18, 47, 12.
19: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: so... Duel El Corazon to Enrique Iglesias w Radiu SK.
1: Czekaj, niech pośpiewa do końca, czekaj, czekaj.
0: Wspomniałem, że jesteś zakochany.
1: Sufrimiento jest najlepsze dla mnie.
0: Od liceum.
1: Najlepszy.
0: Już mogę?
1: Tak, proszę.
0: SK po raz pierwszy na SK.pl zaczyna się zabawa, w której my opłacamy wasze pierwsze razy z Radiem SK, a kolejny etap jest tutaj na antenie i w tej sprawie rozmawiamy teraz z Julką. Cześć, Julia.
2: Cześć, chłopaki.
1: Witamy cię serdecznie, Julia. Czego nigdy w życiu nie robiłaś, a koniecznie chciałabyś zrobić?
2: Sporo tych rzeczy jest, ale...
1: Wymień chociaż 30.
2: Pierwsza na pewno jest taka, że bardzo się cieszę, że mogę was poznać tak antenowo.
1: My też się cieszymy, że możemy ciebie poznać.
2: A druga rzecz, która mi chodzi po głowie, to chodziło mi, żeby zrobić takie fajne zdjęcia tylko dla mojego męża.
0: Słucham?
2: Które...
0: A co to
2: takie,
0: za zdjęcia?
2: Które bym mogła...
0: Paszportowe dla męża?
2: Tak, takie paszportowe, takie trochę większe może, no.
1: A chciałabyś po prostu, nazwijmy rzecz po imieniu, intymną sesję zdjęciową, którą oglądałby wyłącznie twój mąż i ty.
2: Tak jest.
1: Okej.
2: Okay, i no do tego jest mi potrzebna własna drukarka fotograficzna, żeby nikt inny tego nie widział.
1: A, czyli jaki jest twój pierwszy raz? To znaczy, co ty chcesz od nas tak konkretnie?
2: Mój pierwszy raz to będzie taka sesja.
1: Aha. Czyli my mamy opłacić tę sesję czy drukarkę?
2: Drukarkę.
1: My mamy drukarkę.
2: Drugą część już.
1: Aha, tak. Czyli czekaj, Julia, czyli ty sesję zrobisz sobie sama, a na drukarce, którą dostaniesz od nas, sobie te zdjęcia wydrukujesz. O to chodzi, tak?
2: Tak.
0: I tobie
2: tak,
0: chodzi dokładnie o to, żeby ta drukarka nie była sieciowa.
2: Dokładnie, żeby nikt inny się nie podpiął pod to.
1: Okej, bo my myśleliśmy, wiesz co, bo my już powoli zaczęliśmy załatwiać fotografa, bo my myśleliśmy, że mamy ci załatwić fotografa, który będzie te zdjęcia robił.
2: Też by było fajnie. Też nigdy nie miałam.
0: Aha. No dobra, słuchaj, to ile tak to mniej więcej circa about będzie kosztowało?
2: Drukara 999.
1: A tego fotografa to możemy dorzucić? Możemy dorzucić, myślisz? My nie konsultowaliśmy tego z naszym szefem, ale dobra, niech będzie nasza strata, no.
0: Dobra, wymyślimy coś.
1: Do tego fotografa
0: to
1: też.
0: To 999 już masz na pewno, gratulacje.
1: A tak, i może coś dorzucimy, a może nie, pewnie tak, okej? Okay? Uhu, brawa.
2: Dobra, byłoby bombastycznie.
0: A jak ma na imię stary? Znaczy małżonek?
1: Mąż!
0: Kuba!
2: Stary, 20 lat jesteśmy razem.
1: A myślałem, że 20 lat ma.
0: No to Jakubie, gratulacje.
1: Jakub.
0: Tak ogólnie. To nagroda dla ciebie, bracie.
1: Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy, trzymaj się, Julka.
2: Dziękuję, chłopaki, bardzo.
1: Pa.

0: Waka Waka i Shakira w Radio SK. Pamiętasz, na którym mundialu ona śpiewała to?
1: Oj, mogę sobie nie przypomnieć. Poczekaj,
0: przypomnij sobie.
1: 2010.
0: Kto wygrał wtedy mundial?
1: Francja?
0: Hiszpanie. Przegrał.
1: Albo Francja, nie wiadomo.
0: Nie wiadomo.
1: Nie wiadomo, Niemcy!
0: Nie, tak serio, to już teraz nie wiadomo, kto wygrał wtedy. Hiszpania wygrała, kochani.
1: Albo Francja.
0: Hiszpania wygrała.
1: Dobra, komu jedne? Waka Waka.
2: Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl. Siła z białka, cukru, brak,
3: Duda, Duda Day. Pani Barbaro, niech pani posłucha!
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
13: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
15: Ty, ale akcja.
14: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
15: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
14: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
16: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm. Dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
22: I po reklamie.
23: Esko.

0: Tak gra Radio SK, to są hity na czasie, a konkretnie Mango, czyli Sylwia Grzeszczak w Radio SK.
1: Za chwilę będą newsy, także proszę pozostać przy radioodbiornikach.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
4: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
6: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664-064-400.
7: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
8: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
9: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na Was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą Waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest firma Pacado, oferująca palety nowe i używane.
15: Cały czas na ulicach Radomia sporo utrudnień, między innymi na placu Kotlarza poczekacie dłużej. Tak naprawdę z każdej strony, jeżeli akurat też traficie na światło czerwone, na radomskich termometrach jest cały czas powyżej 30 stopni, cały czas jest gorąco.
14: Sponsorem programu była firma Pacado, oferująca skrzyniopalety, palety nowe, używane oraz ich skup. www.paletaradom.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Pasażerowie zabrani, a na miejscu wciąż są służby. To po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych w zderzeniu pociągu i ciężarówki. Na miejscu jest Weronika Wawrzczyk.
17: Kilkaset metrów stąd widać wykolejony pociąg, a wokół niego pracują ciężkie maszyny. Teraz rozpoczyna się kolejny etap akcji, wyciąganie wykolejonego pociągu. Większość pasażerów jest już bezpieczna. Z miejsca zdarzenia zabrali ich autokarami, ale dla wielu z nich ta podróż zakończyła. skończyła się w zupełnie innym miejscu i w zupełnie innych okolicznościach niż mogli się spodziewać.
0: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Całe wszystko rozprute. Nie było szyb, nie było krzeseł.
17: Jedna osoba zmarła, kolejni poszkodowani trafili do szpitala. Tutaj, na miejscu tragedii, śledczy nadal zabezpieczają ślady i próbują odpowiedzieć na najważniejsze pytanie, jak doszło do tego wypadku.
16: Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do 100 dolarów. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł za litr. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
12: Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
16: A teraz za 95 trzeba zapłacić prawie 8 zł za litr, a diesel zbliża się już do 9. Nowy Targ będzie w weekend rowerową stolicą kraju. Przed nami Małopolska. Tur. Będą rajdy rowerowe oraz zawody MTB.
18: Czekają dwie trasy. Jedna 25 km, druga 40 km.
16: Wymienia Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, a szczegóły na małopolskatur.pl.
19: SK Radom News.
20: Kinga Furch, zapraszam. Zamiast na Okęciu będą lądować w Radomiu. Coraz częściej zdarza się, że przewoźnicy ze względu na duży ruch na warszawskim lotnisku wybierają port radomski. Stąd też na tablicy przylotów pojawiają się takie kierunki jak Taszkent, Oslo czy Tel Awiw. Jak tłumaczy PPL, przekierowania mają być kontynuowane też jesienią. Trwają zapisy na maraton trzeźwości w programie Maraton, Półmaraton oraz Trasa dla kijkarzy. Bieg odbędzie się w najbliższą niedzielę w Jedlni Letnisko. Zapisy trwają na biegiemradom.pl.
19: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
21: All right, witajcie kochani. 3 minuty po godzinie 17 w środę, czyli środę mamy już za sobą. To jest podobno najgorszy dzień, bo miniony weekend już dawno za nami, a ten nadchodzący jeszcze trochę.
22: Nie,
21: trzeba
22: poczekać. Niekoniecznie mówi się, że środa mała sobota, czyli to już jest...
21: Nie mówi się tak. Piątek się mówi, że mała sobota, czwartek się mała niedziela, środa, wtorek się mówi, że mały poniedziałek. Tu Marcin Sońta.
22: I Michał Kościel, ten mały.

0: paparazzi Lady Gaga w Radiu SK, Santa Karosiel, czyli SK w Radiu SK i przeglądamy sobie internet. Znalazłem bardzo ciekawą informację. Facet zgłosił się, słuchaj, do lekarza, nie wiem w jakim kraju, bo jestem milenialcem i czytam tylko nagłówki.
1: No wiadomo.
0: Do lekarza się zgłosił z węgorzem w jelicie grubym.
1: Jak to węgorzem w jelicie grubym?
0: No węgorzem, rybą taką, wiesz. Taką...
1: Ale ona była żywa?
0: A tego nie wiem.
1: Mhm.
0: Albo nie poogryzł?
1: Bo może, wiesz, bo w żołądku są też wody. To mogło być naturalne środowisko węgorza i węgorz mógł być rozgoryczony. Nie, bo wiesz co?
0: Nie. Czy w jelicie grubym są słodkie wody, czy słone?
1: Tego nie wiem.
0: A węgorz jest chyba słodkowodny.
1: Nie chcę tego roztrząsać, ale wiesz co mnie oburza tak zupełnie serio? Że zastanawiamy się i rozwodzimy się nad cierpieniem mężczyzny, ale nikt nie pomyśli o węgorzu. Zobacz, jak on musiał się tam czuć. On zostawił w oceanie żonę, dzieci i buja się facetowi w jelitach. Ale o nim nikt nie pomyśli.
0: Może się wpasował, może jest mu wygodnie, może sobie leży.
1: Właśnie, może miał dość już żony i dzieci.
0: Schował w jelicie grubym.
1: Jestem w jelicie grubym,
0: Javiera.
1: Nie ruszajcie mnie.

0: Post Malone jest Sunflower w Radiu SK. Zawsze jak leci Post Malone, to odcinek ma ten sam żart i to jest tak powtarzalne, że ja już nawet pamiętam ten żart. Ja mogę go powiedzieć i powiem jeszcze, jak dobrze opowiedziałem twój żart, bo ja kradnę go teraz, kradnę twój żart, rozumiesz?
1: Jedziesz, no.
0: Post Malone wygląda tak, jakby żaden post go nigdy nie dotyczył.
1: Dobrze? No tak, albo czasem mówię, że to jest wielki post.
0: Aha, no.
1: No, to też, bo on jest też duży chyba. Nie, chociaż był duży, teraz już jest mniejszy.
0: Schudł.
1: Teraz taki zarost ma, to jest w takim razie zarośnięty post.
0: To jest taki pościg, można powiedzieć.
1: Marcin Dorociński robi niesamowitą karierę w Hollywood, nie wiem, czy słyszałeś. Zagrał w takim filmie z międzynarodową obsadą, tam gra między innymi Ryan Reynolds, czyli Deadpool. Aha. Ten film jest na Apple TV+, jest numerem jeden w tym momencie na tej platformie w kilkudziesięciu krajach, nie pamiętam ilu. Mhm. Nosi tytuł Katastrofa w duecie.
0: To w ogóle byłby dobra nazwa programu dla naszej audycji, nie? Katastrofa w duecie w Radiu SK. Radio
2: SK. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Z okazją jak ze stopem. Łap ją, jeśli możesz, i pędź w lepszą przyszłość. Taką okazję do darmowej nauki daje Ci Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2 w Radomiu. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, stacjonarne i zaoczne. Branżowa szkoła drugiego stopnia i szkoły policjalne w zawodach. Technik, administracji, PHP i archiwista. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego numer 2. Radom Kościuszki 7. CKZIU2 Radom.pl.
8: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Hello my friend, what's your price? Best rabat for you!
10: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Peleruk Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Peleruk Cuk. Radom 1905 roku 9.
11: Kasacja pojazdów. 725-500-300. Powtarzam, 725-500-300.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: W waszym domu widać kobiecą rękę?
14: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
15: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
16: I po reklamie.

0: El Mismo Sol, Alvaro Soler w Radiu SK. Cały czas czekamy na wasze głosówki na naszym eskowym messengerze. Tam możecie się z nami porozumieć. Te najlepsze nagradzamy oczywiście eskowymi klapkami Kubota, a także skarpetkami do tego, no bo klapki to skarpetki, tak?
1: No tak, tak, tak. Jesteśmy Polakami w końcu. Słuchamy.
2: Cześć. Przez chwilę myślałem, że mam udar, gdy was usłyszałem. Co ekipa robi w Radiu SK?
1: Proszę pana, ekipa w Radiu SK prowadzi program popołudniowy. Nazywa się SK. Sońta i Korościel. Nadawany jest od 15 do 18. No bardziej precyzyjnie panu nie mogę już odpowiedzieć. Chciałbyś coś dodać?
0: Mimo wszystko pojechałem do lekarza sprawdzić, co z tym udarem.

0: Sean Paul i Get Busy w Radiu SK, Sońta i Korościel. Proszę Państwa, my mamy przeróżne zainteresowania odcinkiem, rozpoczynające się od kulinariów, przez sport, politykę, ale głównym naszym zainteresowaniem są mapy świata.
1: Tak, mapy świata i globusy konkretnie. No więc okazuje się, że mapa świata, którą widzicie w atlasie, na globusie albo na plakacie, nie reprezentuje świata, jakim on jest.
0: Nie odzwierciedla wielkości kontynentów i tak dalej.
1: Tak, ONZ przyjmuje jakąś nową ustawę, tak zwane equal map, czyli taka sama mapa. Okazuje się, że na tej mapie szczególnie Afryka jest dużo większa niż wygląda.
0: Tak, bo teraz jest tak, że nie uwierzycie, ale Afryka od wschodu i do zachodu jest dłuższa niż Rosja, a na mapie świata w ogóle tego nie widać. Ale mnie interesuje inna rzecz. Jak będzie wyglądała na tej nowej mapie świata Polska? Czy my na przykład będziemy sąsiadowali z Chinami? Bo to mi się marzy.
1: Chyba nie. Musielibyśmy się o to mocno postarać.
0: Może się nie starajmy, bo to niesie ze sobą pewne ryzyko, że tak powiem.
1: Ewentualnie. Także niech Polska zostanie Polską.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Laptop gamingowy Lenovo. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3399 zł. W ratach tylko 85 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w

0: 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
3: Tomek!
4: Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku PKO SA. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank PKO SA. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Grójec.
10: I po reklamie.

0: Fly High to Toby Romeo na chwilę przed godziną 18. Jak ktoś w pracy, to naprawdę wstyd.
1: Ty już powinien wyjść, nie? No, chyba, że ktoś ma drugą zmianę, to wstyd, jeżeli nie jest w pracy.
0: To prawda.
1: No nic, za chwilę newsy, później Michał Hańczak, zapraszamy.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
2: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Pancho Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
2: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
3: No co wy, spawane z profili będą git.
4: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
2: Siadek.
4: No co,
5: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
6: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Spalion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
12: Sponsorem programu jest skład kostki brukowej Kana, Radom Kapturska 7.
13: Czeka nas niemały szok termiczny. Jutro będzie ponad 10 stopni mniej niż dzisiaj. Dzisiaj, przypomnę, powyżej 30 jest naprawdę gorąco i to prawdopodobnie ostatni tak gorący dzień jeszcze w tym roku. Na ulicach miasta wciąż zwalniacie na Limanowskiego przy Rondzie Kisielewskiego.
12: Dobrej pogody życzy sponsor programu Kana. Skład kostki brukowej, płyt tarasowych i galanterii ogrodowej. Radom Kapturska 7.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Pani Beata udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
15: No uciskałyśmy tam 2 razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką.
14: Ciężarówka uderzyła w pierwszy wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu i znacznego uszkodzenia lokomotywy. Prokuratura Okręgowa w Warszawie sprawdzi, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Materiały przekazała Prokuratura Krajowa, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
16: SK Sport News.
14: Właśnie ruszają Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Mecz Polaków jutro w Sofii. Biało-czerwoni powalczą z drużyną z Portugalii. Z Orlika na stadion w Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący trzecią edycję ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
17: Na początku są etapy gminno-powiatowe, potem mamy etapy wojewódzkie. No i na samym końcu najlepsze 96 drużyn.
14: One powalczą o puchar, mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki, a wielki finał 13 listopada.
16: SK Radom News.
13: Kinga Furch, zapraszam. Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych sprawdzi, jak doszło do katastrofy pod Przysuchą. Przypomnijmy, pociąg osobowy zderzył się tam z ciężarówką. W wyniku wypadku część składu wykoleiła się. Na miejscu wciąż pracują służby. Trwają zapisy na drugi radomski bieg onkologiczny. Wydarzenie odbędzie się 4 października w programie Bieg na 5 km oraz trasa dla kijkarzy o takiej samej długości. Start i metę zaplanowano w Parku Kościuszki. Zapisy cały czas trwają na stronie Stowarzyszenia Biegiem Radom.
16: Imprezka.
2: Imprezka.
16: Imprezka.
2: Eska.
16: Eska.
18: Niektórzy mówią, że środa to mały piątek, inni, że środa to już za półmetkiem tygodnia i że jak środa minie, to tydzień zginie, a jeszcze inni mówią, że środa to dzień. No i w sumie to dla wszystkich jest imprezka. 2 minuty po 18, Hanczak, zapraszam. A na dobry początek Dawid Podsiadło.

Jeżeli Swedish House Mafia i Hit Wait So Long rozpoczyna ten wieczór, no to musi być naprawdę dobry wieczór. 12 minut po 18, wiem, jeszcze wino, nie spieszmy się z tymi wieczorami, no ale gdyby tak na zegarek spojrzeć, no to można już mówić też dobry wieczór przecież. Mam nadzieję, że dobry. Jak zostaniecie z Eską, to postaram się, żeby był jak najlepszy, ale też mam nadzieję, że u was wydarzyło się dzisiaj coś, o czym chętnie mi opowiecie. Rozpoczynam akcję Chwalisz czy się żalisz? Już teraz można do mnie albo zadzwonić, albo najlepiej nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK, w której pochwalicie się tym, co dzisiaj dobrego się u was wydarzyło. Może jakiś sukces, który warto oblać i poświętować na antenie? No można się też oczywiście na coś pożalić, żeby po prostu było lżej i wtedy spróbuję pocieszyć. No to chwalisz czy się żalisz? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK. A tymczasem Sanach się pochwaliła kolejnym swoim singlem. Cicho Sza, to jest jego tytuł i to jest jedna z nowości, które gramy wam w Radiu SK.

0: Łatwo gęki Majko na antenie Radia SK. 21 minut po godzinie 18. Za chwilę Dawid Kwiatkowski i Margaret, czyli później ci opowiem, ale nie będę czekał na później. Ja już teraz otwieram listę waszych sukcesów, bo jak się okazuje, jednak się dzisiaj chwalicie, co mnie bardzo cieszy. Akcja chwalisz czy się żalisz? Na dobry początek głosówka od naszej słuchaczki Marty.
1: No to ja się chwalę. Nie jestem już w trójce klasowej u syna w przedszkolu. Ha, ha, ha.
0: Udało się! No to specjalnie dla ciebie, Marta. Muszę ci to zagrać, absolutnie, bo to jest piosenka o tobie.
2: Reklama.
3: Marian, jaki laptop jest top?
4: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
2: Kup w Media Expert. Laptop 2 w 1 Microsoft Surface Pro 11. Dotykowy ekran. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 5999 zł. Teraz za jedyne 4599. Z kodem rabatowym taniej aż o 1400 zł. Media Expert.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Szukasz miejsca na niezapomnianą wycieczkę szkolną? W Noe Park edukacja łączy się z zabawą. Czas zwalnia, a przygoda czeka za każdym rogiem. Kilkadziesiąt różnorodnych atrakcji, karuzele, rollercoaster, mini zoo i największa dmuchana arka na świecie, wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Kontakt z przyrodą to doskonały sposób na naukę przez doświadczenie. Oferujemy specjalne zniżki dla szkół i przedszkoli. Noe Park to mikroprzygoda w sercu Świętokrzyskiego i genialne lekcje poza klasą. Sprawdź ofertę na noepark.pl. Zarezerwuj już teraz.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: QR Taxi wjechało do Radomia. Pobierz darmową aplikację, w której wiesz, ile zapłacisz za przejazd. Zamów tanią, nowoczesną taksówkę. QR Taxi. Znajdź nas na Facebooku.
10: I po reklamie.

0: Radom.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Armin van Buuren i Sasha Everlasting na antenie Radia SK w imprezce i to jest zapowiedź tego, co w piątkowy wieczór i w piątkową noc będzie się działo na naszej antenie, bo wtedy SK Live Remix i m.in. Armin van Buuren i jego kultowe Estate of Trance. Bardzo dobra rozbiegówka, to jest imprezowa. A jak komuś mało, to zawsze w naszej apce można znaleźć stream SK Live Remix i codziennie tak naprawdę czuć ten klubowy klimat. Na razie środa, nie piątek, chociaż niektórzy mówią, że to mały piątek. Ja mam akcję tutaj w imprezce pod tytułem Chwalisz czy się żalisz i was do niej zapraszam. Można się czymś pochwalić albo na coś pożalić, krótko mówiąc, w głosówce na Messengerze Radia SK, tak jak zrobił to Bartłomiej. No panie Bartłomieju, zapraszam. Chwalisz czy się żalisz? Sukces czy porażka?
1: No drogi panie Hanczaku, dzisiaj jest duży sukces, bo udało się zainstalować drzwi w mieszkaniu, w którym mieszkaliśmy od 2 miesięcy. Nauczyliśmy się korzystać nawet z ubikacji bez nich. Także nie wiem, teraz trzeba będzie przyzwyczaić się do normalności, ale to sukces.
0: Słuchaj, no w razie czego zawsze jest z każdej sytuacji jakieś wyjście, zwłaszcza jeżeli mówimy o drzwiach. I zawsze, gdyby wam zabrakło tej otwartości, to możecie wziąć przykład ze szkół albo jakichś na przykład centrów handlowych czy innych firm i zrobić drzwi otwarte. Radio SK. Sąsiedzi na pewno chętnie wpadną.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wygenerowano z AI.

0: taniej masz.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Esko.

0: To już numer jeden rap 20. Zobaczymy, jak będzie w gorącej. MJ Deli, Deli Supreme na antenie Radia SK. Można głosować na SK.pl oczywiście. Chwila do 19. Było dużo sukcesów, dużo chwalenia się, ale oczywiście nie bylibyśmy sobą, Polakami, gdybyśmy nie ponarzekali, więc czas na akcję. Chwalisz czy się żalisz w wersji negatywnej od Magdaleny.
1: Dziś żalę się, że żadna kawa ze wszystkich 5 wypitych nie postawiła mnie na nogi.
0: No to muszę coś z tym zrobić. No przede wszystkim zagram jakoś tak energetycznie. Po godzinie 19 będzie Black Eyed Peas, na przykład I Got a Feeling, albo Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Ale też można się pobudzić, grając ze mną w szczerość czy odwagę. Czas wrócić do tej zabawy. Niektórzy pamiętają ją z jakichś obozów albo zielonych szkół, a my ją mamy w Radiu SK. Więc jeżeli ktoś jest albo bardzo szczery, albo odważny i uśmiechnięty, to zapraszam. Zgłoszenia na Messengerze Radia SK, można też pod 664-402-302. Do wygrania, jak ktoś podoła, nasza koszulka eskowa i jeszcze magazyn wrześniowy SK Story z Oskarem Cymsem.
2: Radio SK. Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny PL. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
4: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na Was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą Waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
8: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
9: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom PL Rukcuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Erkato. Drzwi Radom PL Rukcuk. Radom 1905 roku 9.
10: Zastanawiasz się nad mieszkaniem w Warszawie? Dla dziecka na studia? Dla siebie? A może jako inwestycja? Modern Mokotów od Archicom. Nowy miejski kwartał w sercu Mokotowa. Zaprojektowany z myślą o wygodnym życiu. Sąsiedztwo metra i galerii Mokotów. Szybki dojazd do centrum i uczelni. Szukasz kawalerki? Teraz wybrane lokale w Modern Mokotów z wykończeniem w cenie. Twoja Warszawa jest bliżej niż myślisz. modernmokotów.archicom.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Cześć! Tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Wybierasz nowe okna lub wymieniasz dotychczasowe? Teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl. Partnerzy handlowi: Gębczyk, Radom, ulica Waryńskiego 10. Nowa But, Radom, ulica Warszawska 156.
13: I po reklamie.
14: Radom na czasie.
13: Kinga Furch, kłaniam się nisko. Ponownie rolkarze opanują Radom. Fundacja Zarolkujemy organizuje 25 września kolejny Night Skating, czyli nocny przejazd rolkarzy ulicami miasta. Do wzięcia udziału w imprezie zachęca Patryk Suchecki z Zarolkujemy Radom.
14: W naszym mieście jest to impreza, która cieszy się bardzo, bardzo dużym zainteresowaniem. Bardzo dużo początkujących rolkarzy uważa, że przejechanie dystansu na 100 km to jest dużo, ale uwierzcie mi, w atmosferze ludzi, którzy mają na to zajawkę, to jest naprawdę chwila moment. Udział w imprezie jest bezpłatny. Zarówno dołączyć do imprezy, jak i odłączyć się możemy w dowolnej chwili. Zachęcam wszystkich do uczestnictwa.
13: Night Skating odbędzie się 25 września.
15: Muzyką się żyje.
0: Oskar Cyms i jego hit Bez końca już za kilka minut w Radiu SK, za jakieś półtorej godziny na żywo w Zielonej Górze. Artysta jest jedną z gwiazd Winobrania, czyli imprezy, która trwa przez cały tydzień i ma swoje muzyczne wątki. Codziennie wieczorem na scenach w centrum miasta grają jakieś gwiazdy, no i dzisiaj właśnie występ Oskara Cymsa, a wcześniej Kuby i Kuby. W kolejnych dniach w Zielonej Górze wystąpią m.in. Grupson, Alien i Mighty, Patrycja Markowska czy Ewa Farna. A my zapraszamy na jedne z ostatnich tego lata koncertów z cyklu SK Music Tour. Będziemy w Wałbrzychu i w Rawiczu. To pierwsze miasto, czyli Wałbrzych, świętuje 600 urodziny, a zabawa potrwa 3 dni. W piątek w Starej Kopalni wystąpi m.in. OSTR, w sobotę Lemon i Maryla Rodowicz, a w niedzielę Zalia, Krzysiek Zalewski oraz Warius Manx z Kasią Stankiewicz. W Rawiczu w piątek scena należeć będzie m.in. do Dawida Kwiatkowskiego, a w sobotę zagrają m.in. Golce. Na wszystkie koncerty wstęp wolny.
16: Impreza.
0: Zalia będzie w Wałbrzychu, ale na razie to będzie dla wszystkich na antenie Radia SK. Tylko kochaj mnie, prosto ze szczytu gorącej dwudziestki wam zagram, a za chwilę gramy w szczerość czy odwagę. Jestem bardzo ciekawy, na kogo dzisiaj trafi, jakie zadanie lub pytanie się okaże. Michał Hanczak, witajcie.

0: poniedziałek, Hajdpi Zegara, feeling na dobry środowy wieczór, zawsze spoko, prawda? 14 minut po 19, Hanczak z tej strony, to imprezka. Paweł zapytał, czy można mi zadać pytanie, szczerość czy odwaga. Oczywiście, że można w tej zabawie również odwrócić sytuację, ale wtedy zrzekacie się nagród. Julia, za chwilę to ciebie zapytam, czy wybierasz szczerość czy odwagę, czy jednak chcesz to ty być tą rozgrywającą?
1: Dobrze, dobrze.
0: No to wybieraj, szczerość czy odwaga, czyli pytanie czy wyzwanie?
1: Niech będzie wyzwanie.
0: Okej, wybór padł. Już nie ma odwrotu, więc będzie dla ciebie zadanie. Julia, wiem, że jesteś teraz na zajęciach takich gimnastycznych. Co to za zajęcia są?
1: No jest to aerial hop, czyli tak zwane kółko cyrkowe.
0: Kółko. No to wspaniale. Podejrzewam, że nie jesteś tam sama. Więc
1: nie,
0: chciałbym,
1: nie
0: żebyś stworzyła teraz kółko z dziewczynami, chłopakami z tych zajęć i żebyście wspólnie do telefonu wszystkim słuchaczom, którzy mają dzisiaj urodziny, odśpiewali 100 lat.
1: Ej, dziewczyny, czy możecie zaśpiewać 100 lat w Radiu SK?
0: Tylko tak, żebyśmy słyszeli.
1: No prawda, z Radiu SK do mnie zadzwonili. Nie żartuję.
0: Ile tych dziewczyn
1: zadzwonili
0: tam jest?
1: Jest nas 4.
0: No to będzie piękny chórek normalnie, girls band. Jestem gotowy i wszyscy, którzy mają dzisiaj urodziny, też słuchają i czekają.
1: Mamy im zaśpiewać 100 lat. Dobra, i po 3. 100 lat, 100 lat.
0: Coś tam ten girls band tak fałszuje, nie słyszę. O, lepiej,
1: już?
0: No. No, jeszcze kawałek.
1: Jeszcze raz.
0: Dobra, już nie trzeba jeszcze raz. Wystarczy. No namówiłaś dziewczyny na kółku. Tego się jeszcze nie spodziewały, chyba że będą śpiewać, a nie tylko ćwiczyć.
1: Nie, myślę, że nie.
0: Słuchaj, no to gratuluję ci, bo wyzwanie zostało spełnione, co oznacza, że eskowa koszulka i do tego ma wrześniowy magazyn Eska Story jest twój. Twoje są, bo to jest
1: super,
0: liczba mnoga nawet.
1: Bardzo.
0: Zakałapućkałem się, ale po prostu zrobiłyście na mnie piorunujące wrażenie. Szkoda, że nie wybrała szczerości, bo miałem pytanie nie tyle o koło, co o inne figury geometryczne, ale to na inny raz zostawimy. Karol G i Bruno Mars popełnili bardzo ładną piosenkę. Styl, to nowość w Estonii.

0: Music Sounds. No właśnie, gramy dobrą muzykę, hity na czasie, które mają was trochę rozweselić i trochę rozruszać się wieczorami na przykład. Tutaj się kłaniam z imprezką. To Fast Boy z nowością na naszej antenie. Za kilka chwil Benson Boone, a także Riviera i She Doesn't Mind, czyli nowe spojrzenie na stary hit Shauna Paula. Tymczasem, no powiem wam szczerze, że ja się cieszę, że mamy taki krótki dystans między sobą, że tak naprawdę jesteśmy jak kumple, jak przyjaciele, jak rodzina, różne nas tutaj łączą stosunki i bardzo się cieszę, że jesteście otwarci i się odzywacie, nagrywacie głosówki czy piszecie SMS-y, ale czasami niektóre mnie zaskakują, bo od Emila dostałem SMS-a o treści: hej Hany, jestem dziś nagrzany. No bo dzisiaj był upał i powrót lata, ale spokojnie, ochłodzenie nadchodzi, także jutro już temperatura wróci do normy.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: A teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej.
2: Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00.
3: I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek.
2: Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00.
3: Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: Ci panowie z Media Expert.
4: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
10: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Może ktoś z was na przykład chciałby spróbować czegoś nowego, na przykład zapisać się na lekcję pływania, bo jeszcze nie umie pływać. No za to Sonda i Korościel też mogą zapłacić. Oni popołudniami płacą za wasze pierwsze razy. Zachęcam do zaglądania na sk.pl. Na tymczasem Grzesiek poniekąd w tym temacie chciał się pochwalić tym, co się dzisiaj wydarzyło u niego.
1: Chciałem się pochwalić, że zapisałem moją młodszą córeczkę na pływanie i była bardzo zadowolona. I ja jestem zadowolony. Ale niestety było zażalenie, że jednak kolor czepka to tata kupił zły.
0: O, jak zawsze musi się skończyć jakąś aferą czepkową tym razem. Jak to jest, że człowiek chce dobrze, a dziewczyny zawsze się muszą do czegoś przyczepkować, no? I tak jest kolejny problem na głowie. I to w tym przypadku dosłownie. Axwell i Bonnie już teraz w Radiu SK.

ależ to chodzi i jaki to daje dobry power na przykład do robienia cardio. Sprawdziłem dzisiaj rano, jak biegałem. Tak właśnie się pochwaliłem, że biegałem. Też możecie się czymś pochwalić zawsze, jako głosówką na Messengerze Radia SK. Chwalisz czy się żalisz? Zawsze o to pytam i zawsze jesteście mile widziani. Age R&B, Ring My Bell na antenie SK w imprezie za chwilę 20.

0: Reklama.
1: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
2: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
3: Ach, herbat, kochaniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
2: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
3: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
1: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Wędkarze z Radomia i okolic, szykujcie się na naprawdę grube branie. Od 11 do 13 września wielkie otwarcie salonu wędkarskiego Moonfin w Radomiu. Czekają na Was mega rabaty, gratisy, mnóstwo wędkarskich atrakcji oraz znani i lubiani goście specjalni. Poznajcie ekipę Moonfin, spotkajcie ludzi, którzy dzielą Waszą pasję i przygotujcie się na kolejne rekordowe połowy. Moonfin Radom, ulica Przemysłowa 11, 11-13 września. Bądźcie z nami, tego brania nie możecie przegapić.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: I po reklamie.
12: Radom na czasie.
13: Kinga Furch, cześć. Legendarne tulipany czy kolorowa ceramika Maryvilu. W radomskiej kamienicy Deskurów działa wystawa stała pod nazwą Przemysł Siła Miasta. Możemy na niej zarówno poczuć klimat międzywojennego Radomia, jak i przypomnieć sobie wygląd miasta z czasów PRL-u, mówi Beata Wojciechowska, kuratorka wystawy.
14: Coraz częściej osoby, które pracowały w mieście, a mieszkały na wsi, chciały przenosić się do miasta. Traktowano to wtedy jako pewnego rodzaju awans społeczny i planowano właśnie budowę osiedli Południe, Michałów, Akademickie. Te wszystkie osiedla właśnie powstawały pod kątem rozwijającego się przemysłu Radomia.
13: Wystawę można oglądać od poniedziałku do piątku.
15: Muzyką się żyje.
16: Lato, chociaż dzisiaj o sobie przypomniało, będzie powoli stygło, no więc postygnie lato, czas na kolejny hit Kuby i Kuby. Na jesień chłopaki proponują singiel pod tytułem Chłopaki. I właśnie tę nowość usłyszycie jeszcze w tej godzinie imprezki. To jest piosenka mówiąca o tym, że nie można wstydzić się łez i tego, że ma się czasem gorsze dni, tłumaczą Kuba i Kuba.
17: Ten numer nie jest skierowany tylko i wyłącznie do chłopaków, mimo tego tytułu. On jest skierowany do każdego człowieka, który boi się przyznać do tego bólu, który ma w sobie, żeby nie bać się tego robić, zwłaszcza, że ból wewnętrzny wyniszcza, więc nie bójmy się tego
18: Oczywiście
17: robić.
18: Oczywiście nie życzymy nikomu powodu do płaczu, by ich było jak najmniej.
16: U Kuby i Kuby ostatnio zdecydowanie łzy szczęścia, bo 2 tygodnie temu wygrali legendarnego bursztynowego słownika w Sopocie. Na ich muzyczną nowość gram wesce za niecałe pół godziny. Kogo na swojej playliście ma Robert Lewandowski? Zdradził co nieco w rozmowie z portalem Nuance. Królują tu raperzy, co nie jest zaskoczeniem, bo Lew wiele razy wspominał, że hip-hop to ważny dla niego gatunek. Na nim się wychował i po niego często sięga. Teraz jednak opowiedział nieco więcej o konkretnych artystach, którzy aktualnie królują na jego playliście. Ostatnio nasz piłkarz słucha m.in. kawałków BDS-a, Maty czy Reto. No w takim razie polecam Rap 20 co poniedziałek od 23 w Esce, bo tamci artyści pojawiają się regularnie.
19: Imprezka.
20: Imprezka.
16: trochę rapu będzie za chwilę, ale akurat od Wajciora i spółki, bo zagram hit pod tytułem To Coś, wcześniej Margaret Popowa, Cool Me Down, no i Temper City, Self Aware. 3 minuty po 20, tutaj Hanczak, to jest imprezka. Dobry wieczór.

0: Teddy Swims. Och, jego wokal zawsze dobrze robi, zwłaszcza wieczorową porą. To jest Radio SK, 14 minut po 20, czas na coś świeżutkiego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Nówka sztuka jak podręczniki szkolne na początku września. Bo później to wiadomo, że już będą trochę podniszczone. A zeszyty też tak mieliście, że na początku ładnie pisaliście, a potem to już gryzmoły. Ale nie o tym teraz. Teraz o muzyce. Two Colors to jest ekipa, którą doskonale już znamy z wielu hitów, które na antenie Radia SK gościły, ale czas na coś nowego. Prima Donna, tak nazywa się ich nowa propozycja na jesień tego roku, a wiosną przyszłego roku, a w sumie to jeszcze pod koniec zimy, bo 11 marca panowie wpadną do Warszawy i zagrają koncert ze wszystkimi swoimi hitami, więc Prima Donna pewnie do tego czasu się nieźle rozkręci.

0: Pewnie, że chłopaki czasami płaczą. Oby tylko ze szczęścia. Kuba i Kuba, chłopaki, to jest ich nowy hit na antenie Radia SK. Są takie miejsce, gdzie płacą. Martyna odezwała się na Messengerze Radia SK z dobrą wiadomością.
1: Dzień dobry, ja się chciałam pochwalić. Dostałam podwyżkę od szefowej i nie musiałam się o nią prosić.
0: Niesamowite. To jest w ogóle możliwe, że nie trzeba się prosić o podwyżkę i się ją dostaje? Możliwe, że Martyna prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i sama sobie jest szefową. Gips i Igo, ostatni dzień lata. Za chwilę.
2: Reklama.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ach, warto pomyśleć o zadaszeniu, by w upalne dni odpoczywać w cieniu. W cieniu doskonałych systemów zadaszeń, pergoli i carportów marki Tarasola. Spraw sobie cudowny cień i urządź idealną przestrzeń na swoim tarasie. Skorzystaj z letnich ofert cenowych na zadaszenia, rolety zip, pergole i carporty marki Tarasola. Urządź, usiądź i wypoczywaj. Zaprasza Proftechnik, partner premium marki Tarasola w Radomiu. Tartaczna 3x5, więcej na proftechnik.pl.
7: Oto oferta edukacyjna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkoła policjalna, studia podyplomowe dla nauczycieli, kursy i szkolenia. Zapisz się już dziś. 362 26 28 lub tvp.radom.pl.
8: A gdyby tak rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady? Odpocząć w sercu nieskazitelnej natury? Urokliwe noclegi Maja w Bułbrce, nieopodal Zapory w Solinie. Maja, Kacper, Julia, Daria i Rozalia. 5 komfortowych apartamentów, każdy z aneksem kuchennym, łazienką i pięknym widokiem na Bieszczady. A wokół? Ogród, plac zabaw, grill i altana. Noclegi Maja. Złap klimat Bieszczad i zwolnij. Rezerwuj na booking.com lub dzwoń 503 117 259.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
11: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
14: I po reklamie. SK.

0: Hit o tym, że nie możemy doczekać się weekendu. Bardzo życiowy. Jeszcze dwa dni, a w piątki weekend zaczyna się wesele i od samego rana już jesteśmy w trybie weekendowym, więc słuchajcie nas uważnie. A tymczasem imprezkujemy jeszcze przed godziną 21. Alicja, czyli nasza słuchaczka z głosówką z Messengera Radia SK. Chwalisz czy się żalisz?
1: Siemanko, ja się dzisiaj i chwalę i żalę. Chwalę się, że mam urodziny i też się z tego samego powodu żalę, bo to coraz bliżej do zmiany kodu przeze mnie z dwójki na trójkę. 28 urodziny, już mnie zaczęły boleć plecy. Powiedzcie, czy będzie tylko gorzej? Bo jak tak, to ja się wypisuję z tego challenge'ów.

Rosja. Jako tegoroczny 40-latek mógłbym co nieco powiedzieć, ale w sumie to nie powinienem, bo idąc trochę tokiem twojego rozumowania, to prawdopodobnie ja już nie żyję.

przepiękny wokal Sienny Spyro pojawił się w Radiu SK tuż przed godziną 21. To wszystko ode mnie, jeśli chodzi o hit na czasie dzisiaj. Wracam do Was jutro po godzinie 18, ale zachęcam Was do słuchania Radia SK przez cały dzień, a od 15 to już w ogóle, bo wtedy Sońta i Korościel podkupieni z konkurencji. Pierwsze dni w nowej pracy, warto ich wesprzeć, a oni też mogą wspierać Was w robieniu pierwszych rzeczy. To znaczy czegoś po raz pierwszy. Zaglądajcie na sk.pl, tam można się zgłosić. Do usłyszenia jutro. Michał Hanczak, cześć!

0: promocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, no co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Pan Rębiszewski?
4: Tak jest. Lotto poproszę.
5: No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Hello, my friend! What's your price? Best rabat for you!
9: Panie, po taki rabat nie muszę jechać aż do Maroka. Już wynegocjowałem świetną cenę u nas na miejscu. W salonie drzwi Radom Pel Róg Cuk do końca lata mają 15% rabatu na wszystkie panele laminowane i winylowe oraz drzwi wewnętrzne. A jeśli wcześniej kupiłeś podłogę, dają dodatkowe 5% zniżki na drzwi wewnętrzne marek DRE i Ercato. Drzwi Radom Pel Róg Cuk. Radom 1905 roku 9.
10: 18, 47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Centrum Implantologii i Stomatologii Estetycznej. Nowa stomatologia przy ulicy Jacka Malczewskiego 24 na drugim piętrze. W Radom Office Park tuż obok Galerii Słonecznej oferuje kompleksowe usługi stomatologiczne. Implantologia, stomatologia estetyczna, ortodoncja, protetyka, chirurgia stomatologiczna, stomatologia zachowawcza. Więcej informacji na stronie www.nowastomatologia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
13: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
14: I po reklamie.
15: Radom na czasie.
16: Kinga Furch, cześć. Dla jednych to okazja do wspomnień, dla innych odkrywanie historii Radomia. W Muzeum imienia Jacka Malczewskiego można oglądać wystawę o historii zakładów metalowych Łucznik. Na ekspozycji można zobaczyć broń, maszyny i pamiątki, w tym sztandar zakładu, mówi Mariusz Król z Muzeum imienia Jacka Malczewskiego.
17: Ekspozycja została podzielona na dwie części. Część to sala tradycji i historii, która mieściła się na ulicy Kościuszki, a druga część to produkcja, na której możemy poznać i unikatowe eksponaty samej produkcji i pewien przegląd produkcji uzbrojenia.
16: Wystawę w Malczewskim można oglądać do końca października.

0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Daria Zawiałow świętuje 10-lecie działalności artystycznej i z tej okazji przygotowała dla fanów niespodziankę. Wydała specjalną kolekcję płyt winylowych Akysz Tom Pierwszy, która zawiera 3 pierwsze single artystki w jej solowej karierze. To Malinowy Chruśniak, Kundelbury i Miłostki. Każdy z kawałków otrzymał swój własny winyl. Daria Zawiałow przy okazji zapowiedziała tajemniczy projekt Słuchowisko X. Na razie nie zdradza, o co dokładnie chodzi. Teraz Daria Zawiałow ma przerwę od muzyki i rzadko pojawia się na scenie, nie wydaje nowych numerów, ale zapowiedziała wielki powrót w przyszłym roku. W maju ruszy w halową trasę koncertową i odwiedzi Wrocław, Warszawę, Kraków i Trójmiasto. A na ten kawałek trzeba uważać za kółkiem. W Radiu SK gramy wam nowość od Margaret, Prima Ballerina. Ten numer zapowiada nadchodzącą mini płytę artystki. Margaret mówi, że tego kawałka bardzo dobrze się słucha w samochodzie. Może nawet zbyt dobrze.
1: Ja myślę, że to też jest nocny numer. W sensie, jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem. Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik. Jak słuchałam sobie w tej wersji takiej niewydanej i faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość. Dobrze, więc auto na pewno.
0: Prima Ballerina czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej 20 Radia SK. Wpadajcie na sk.pl i głosujcie. A teraz wracamy do rozmowy z Oskarem Cymsem, który jest gwiazdą nowego numeru magazynu SK Story. Rozmawia Max Kluziewicz.
2: A w jakim kierunku idziesz aktualnie muzycznie? Z tego co wiem, ta nowa płyta ma najlepiej przedstawić cię jako Oskara Cymsa, nie tylko artysta, ale też człowieka, że inspirujesz się tym, czego sam słuchasz na co dzień, więc po jaką muzykę się Oskar Cymst w domowym zaciszu albo przemieszczając się z punktu A do punktu B.
3: Czy ja myślę, że ten album będzie takim po prostu też momentem przejściowym do kierunku, w którym zmierzam w muzie, bo to nie będzie jakby zwrot o... Nie wiem, to nie będzie wywrócenie tego wszystkiego o 180 stopni, ale to będzie taki most między tym, co było dotychczas, a tym, co nadejdzie. Takie mam wrażenie, że ta płyta to będzie właśnie taki most, a nie jakaś taka turbo zmiana nagła.
2: Czyli taka naturalna ewolucja muzyczna.
3: Tak, tak mi się wydaje, no.
2: A czym się jarasz na co dzień w takim razie, jeżeli chodzi o brzmienia?
3: Ostatnio jarają mnie mocniejsze brzmienia, aczkolwiek złapałem też ostatnio jakąś taką nutę nostalgii i słucham też bardziej jakichś takich ballad rockowych. A nie będę ci rzucał konkretami, bo jeszcze jest za wcześnie, żeby mówić, w którą stronę idzie ten album. Ja chcę, żebyście jeszcze troszkę wyczekali. Na razie jest pierwszy singiel, a co będzie tak naprawdę na tym albumie, w jakim kierunku będzie to szło, jeszcze musicie troszkę wyczekać, bo ja nie chciałbym teraz jeszcze zdradzać, uważam, że jest za wcześnie.
2: Właśnie biorąc też to wszystko, o czym mówisz, pod uwagę podsumowując, że jesteśmy przy trzeciej płycie, że szukasz innych brzmień, czy ty masz takie momenty, biorąc pod uwagę intensywność pracy i tego wszystkiego, co się dzieje u ciebie w życiu, że potrafisz spojrzeć na swoją karierę z boku i docenić to wszystko, co udało ci się osiągnąć przez zaledwie 4 lata?
3: Nie wiem.
2: Ale łapiesz się czasami na tym, że myślisz sobie, kurde, chłopaku, dałeś radę? Czy przez natłok tego wszystkiego, co się dzieje, nie masz takich chwili, że skupiasz się tylko na tym, co tu i teraz?
3: Kurczę, nie wiem, kiedy ostatnio miałem taki moment, żeby zatrzymać się i pomyśleć o tym. Że raczej po prostu jestem w takim ciągłym byciu w teraźniejszości. Nie patrzę na to, co udało się dotychczas zrobić, tylko cały czas gdzieś tam wybiegam w przód i jakby manifestuję sobie plany, które mam w głowie, żeby one się spełniły. I chyba bardziej mam fokus na to właśnie, żeby jakby dążyć do tego, co sobie tam w głowie ułożyłem i jakoś tak rzadko mam taki moment, że się zatrzymuję i patrzę na to, co dotychczas się wydarzyło i co udało się osiągnąć. A może to... Może powinienem częściej jakoś, nie wiem. Może tak powinienem trochę wyjść z siebie i spojrzeć na to wszystko faktycznie od boku.
2: Powiedziałeś, że nie pamiętasz z reguły szczegółów, jeżeli chodzi o twoją przeszłość, ale zastanawiam się, czy pamiętasz taki moment, kiedy po raz pierwszy poczułeś się znany i miałeś ten moment, że udało mi się.
3: Do takiego momentu chyba nie pamiętam stricte. Ja sobie pamiętam pierwszy, chyba nie pierwszy moment, kiedy ktoś poprosił mnie o zdjęcie, jakby tak na ulicy, ale jeden z pierwszych momentów, jeszcze mieszkałem wtedy w Sopocie i chyba jeszcze wtedy byłem przed wydaniem pierwszego utworu i pamiętam, że właśnie grałem sobie wtedy na ulicy, nagrywałem tam content na TikToka i właśnie idąc sobie mąciakiem podbiła do mnie jedna dziewczyna o zdjęcie. Okazało się, że jest moją fanką, że ogląda wszystkie transmisje, które prowadzę i tak dalej, więc to było mega miłe. Było też dość niezręczne, bo to była taka jedna z pierwszych sytuacji, więc nie wiedziałem, jak do końca się zachować, ale było to bardzo, bardzo miłe. A jeżeli chodzi o taki pierwszy moment, kiedy pomyślałem, że udało mi się, nie wiem, kiedy coś takiego miałem, ale pamiętam pierwszy moment, w którym poczułem takie niezwykłe szczęście z tego, że mam taką szansę na to, żeby w ogóle robić muzę. To było przy moim pierwszym utworze, kiedy on już powstała demówka. Pamiętam, właśnie wtedy jeszcze nie mieszkałem w Warszawie i odpaliłem sobie to demo na późną nocą, nie wiem, druga w nocy albo trzecia w nocy. Odpaliłem sobie na słuchawkach, siedziałem na parapecie w pokoju hotelowym i słuchałem tego chyba przez 2 godziny non-stop w kółko. Nie chcę powiedzieć, że zalewałem się łzami, ale łzy wzruszenia miałem w oczach. Po prostu sobie patrzyłem na panoramę Warszawy i słuchałem tego utworu i mówiłem sobie, kurczę, że Jezu, jakie to jest szczęście, mhm. że mogę robić tę muzę i że rzeczywiście mam szansę robić to profesjonalnie. To był taki pierwszy moment, kiedy ja poczułem po prostu, że jest to, w zasięgu jest to możliwe, bo ja zawsze sobie po prostu, nigdy sobie nie wyobrażałem, że mogę robić muzę i że mogę z tego żyć.
2: Chyba to jest takie wydarzenie, że po prostu zmienia się całe twoje życie.
3: No. Dosłownie.
2: Ekstra.
3: Ja, mówię, po prostu siedziałem, słuchałem tego i nie mogłem uwierzyć w to, co się dzieje.
2: A chciałbyś jeszcze kiedyś ze swoją muzyką wyjść poza Polskę? No bo twój debiutancki singiel okazał się viralem właściwie na całym świecie. Wiadomo, był wspomagany bardzo głośnym filmem, natomiast poniósł się za granicą. I pytanie, czy ty jeszcze myślisz o tym, żeby kiedyś podjąć jakieś próby zawojowania rynku zagranicznego, czy raczej ten rynek polski jest dla ciebie w pełni satysfakcjonujący i wiesz, że jeszcze tutaj masz sporo do zrobienia?
3: W ogóle nie jara mnie zagranica. W sensie wolę zdecydowanie bardziej pisać rzeczy po polsku i wolę tutaj na naszym polskim podwórku się rozwijać.
2: A czym jest dla ciebie sukces w takim razie dzisiaj?
3: Czym jest?
2: W tych latach spędzonych, tak, przy showbiznesie.
3: Nie chcę, żeby to brzmiało banalnie, ale chyba największym sukcesem dla artysty jest po prostu bycie w 100% usatysfakcjonowanym i zadowolonym z tego, co się robi. Z muzy, którą się tworzy i z wszystkich takich podjętych kroków, które do tego prowadzą. Wydaje mi się, że po prostu chodzi o tą satysfakcję z tego, co się robi. No i dla mnie osobiście szczęściem w czystej postaci jest szczęście osób pod sceną, mhm. które po prostu słuchają i bawią się na koncertach. I widzę, że do nich trafia ta muza.
2: A to jest w ogóle dla mnie niesamowite. Powiem ci, że nawet mnie odrobinę wzrusza twoja relacja z fanami. Ja oglądam to wszystko na TikToku, bo zadałem to pytanie nieprzypadkowo. Przygotowując się do tego wywiadu, obejrzałem sobie jeden z naszych pierwszych wywiadów i powiedziałeś mi wtedy, że dla ciebie definicją sukcesu jest zbudowanie takiego oddanego fanbase'u. Tobie się to bez wątpienia udało. Co jest dla ciebie najcenniejsze, jeżeli chodzi właśnie o te relacje z fanami? Bo to, no jeszcze wracając do tego TikToka, to jest dla mnie niesamowite, że za każdym razem teraz, jak dodasz jakieś nagranie z samochodu, mnóstwo twoich fanów z początku kariery, którzy pamiętają cię jeszcze z TikToka, mówią, jest nasz ulubiony kadr, Oscar w samochodzie.
3: Kurczę, to tego akurat nie wiem, ale wiesz co jest takie najważniejsze w tej relacji? No, wydaje mi się, że szczerość i to, żeby być po prostu dla nich ziomkiem, a nie, że się jakoś, wiesz, pozycjonujesz, że jesteś nie wiadomo kim i masz jakieś wyrąbane ego, tylko po prostu no, robisz to dla tych ludzi i bądź dla tych ludzi też jakby no człowiekiem. I ja bardzo doceniam to, jak bardzo oddanych mam ludzi, jeżeli chodzi o cały fanbase, jak dużo ich jest i jak oni to wszystko napędzają. No staram się dbać o nich, czasem mam wrażenie, że i tak robię niewystarczająco dużo, ale mam nadzieję, że i tak są zadowoleni.
2: Nie no, przestań, grasz tyle koncertów.
3: Proszę, napiszcie, że jesteście zadowoleni.
2: No właśnie, tak, to jest ten moment, kiedy musicie napisać w komentarzu, że Oskar robi dla was bardzo dużo.
3: Tak. No, proszę, bądźcie dla mnie łaskawi.
2: Wydaje mi się, że to jest też bardzo cenne, że twoi fani skupiają się przede wszystkim na tobie jako artyście i bardzo strzegą twojego prawa do prywatności. Ja nie wiem, czy to zauważyłeś, że ich w ogóle nie interesuje nic, co dotyczy twojej prywatności, tylko oni skupiają się na tym, co Oskar dostarcza nam muzycznie.
3: No może tak, a może to jest też kwestia, że ja zawsze te prywatę trzymałem w ukryciu i jakoś tak starałem się to oddzielać, więc może po prostu są do tego przyzwyczajeni. No. Nie chciałbym, żeby to się zmieniało, nadal ta sfera prywatna pozostaje sferą prywatną u mnie, odcinam to jak tylko mogę.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie relacje z fanami, musiałeś jakoś określić granice, czy nigdy nie było takich sytuacji?
3: Co masz na myśli dokładnie?
2: Bo wiem, że granice fani czasami wymagają bardzo dużo. Czasami jest też tak, że jeżeli masz otwarte z kimś DM-y, to niektórzy fani mogą bardzo mocno się z tobą zwierzać, prosić jakieś porady dotyczące ich życia prywatnego. Mhm. Czy u ciebie tak jest, czy raczej tutaj są te granice zachowane?
3: Pojawiają się właśnie czasem takie sytuacje, w których ktoś zwierza mi się ze swoich problemów prywatnych i to jest zawsze ciężkie. Ja nie czuję się osobą odpowiednią do tego, żeby cokolwiek im mówić, co mają robić i tak dalej. Uważam, że jak ma się problem, no to po prostu najlepszą opcją jest pójście na terapię do osoby, która wie, w jaki sposób rozmawiać z tobą i jak ukierunkować cię na to, żebyś te problemy był w stanie rozwiązać, a ja jestem też taką osobą, że ja nie puszczam tego mimochodem, tylko no, absorbuję w sobie potem te sytuacje, które słyszę. No i na mnie to też wpływa, zwłaszcza, że ja też gdzieś tam prywatnie mam swoje rzeczy, z którymi się mierzę, więc no nie jest to na pewno dla mnie też łatwe, jak ktoś mi się zwierza po prostu z takich, więc staram się trzymać mimo wszystko ten dystans.
2: Mhm. A jeżeli chodzi o takie pozytywne aspekty, oglądasz Editę ze sobą w roli głównej?
3: No czasem mi się wyświetlą na TikToku, jak sobie scrolluję TikToka, to czasem mi się wyświetli raz po raz coś tam. No czasem, w sensie ogółem niektóre są fajne, nie, większość jest super, chodzi mi o to, że czasem po prostu mam z siebie taką bekę sam na tych editach, jak po prostu patrzę, jak ktoś to pomontował, albo co ja robię czasem, nie wiem, na scenie czy coś, albo jakie głupoty gadam, no to mam bekę, ale fajnie się ogląda tak gdzieś tam siebie z boku.
2: A pamiętasz ostatniego TikToka, który mocno cię rozbawił?
3: W sensie jest mnóstwo takich TikToków z koncertów na przykład, jak ja po prostu, nie wiem, tańczę albo skaczę na scenie i jest jakiś dziwny dźwięk podłożony, w sensie jakiś taki no śmieszny dźwięk podłożony jakiś i ja nie wiem, wtedy wyglądał jak taka małpka w cyrku czy coś, to jest całkiem zabawne. Jest taka Oliwka, która robi dużo takich editów śmiesznych i one często mnie rozbawiają, także Oliwka, czekam na więcej kontentu, żebym miał się z czego śmiać.
2: Ale ja też w ogóle zauważyłem, że fani dali ci przydomek polskiego Garetha Grahama. Musiałem sprawdzić, kto to jest.
3: Ja nie wiem.
2: Okazało się, że to jest bohater serialu Off Campus.
3: Ja nie
2: jakiegoś
3: wiem,
2: aktualnie bardzo popularnego.
3: Nie wiem, co to jest za typ, co to jest za facet. Widziałem to pod tym, jak sobie tańczę na koncertach. Nie oglądałem tego serialu, nie wiem, co mogę powiedzieć. Ja sobie tylko tańczę, ruszam biodrem i macham ręką.
2: A jak ważne jest dla ciebie wsparcie ludzi z branży? Bo ostatnio widziałem na wywiad Kuby Badacha, który powiedział, że jesteś jednym z tych artystów młodego pokolenia, który rzeczywiście zwrócił jego uwagę i któremu bardzo mocno kibicuje.
3: No, to bardzo miło. No, Kuba jest super. Ja uwielbiam Kubę i dawno się nie widzieliśmy. Trzeba to zmienić, ale no, uważam, że to jest absolutny autorytet, jeżeli chodzi o tę sferę muzyczną, więc i nie tylko muzyczną. Jest... Kuba to jest dżentelmen. Kurczę, ta aparycja. Tam się wszystko zgadza. Tam się wszystko zgadza. Jak ja słyszę po prostu o sobie jakieś takie miłe słowa od osób, które są już na tej scenie kilkadziesiąt lat, są tak doświadczone i naprawdę zrobiły dużo, dużo dobrego na tej muzycznej polskiej scenie, no to jest bardzo miło. Nie wiem, co mogę powiedzieć więcej. To jest mega... No to jest bardzo miłe i dodaje takiego wiatru w żagle.
2: A pamiętasz, kogo najbardziej chciałeś poznać, rozpoczynając swoją karierę muzyczną? O kim tak marzyłeś, żeby się przeciąć gdzieś za kulisami może jakiegoś festiwalu, jakiegoś koncertu? Czy w ogóle miałeś takiego swojego idola muzycznego na polskiej scenie muzycznej?
3: Boże, nie wiem, no dużo osób by imponowało. Mogę ci podać takie przykłady, no nie wiem, no jak Dawid Podsiadło, albo pamiętam jak Sanach jeszcze wydawała w ogóle swoje pierwsze utwory. I pamiętam właśnie to taki moment, kiedy Stanach była zupełnie na początku swojej drogi.
0: Całą rozmowę Maxa Kluziewicza znajdziecie na SK-owym YouTubie i w najnowszym magazynie SK Story, który czeka na Was na SK.pl. Wersję fizyczną możecie zgarnąć na naszej antenie. Wystarczy uważnie słuchać Radia SK.
4: SK Radom News.
5: Witam, Sandra Pawłowska. Przy używaniu sztucznej inteligencji warto zachować zdrowy rozsądek. Przyda się też dodatkowa wiedza na dany temat, by zweryfikować podane informacje. Powinni o tym pamiętać uczniowie, którzy korzystają z AI do nauki i szukania informacji, mówi profesor Przemysław Motyl, prodziekan Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Radomskiego.
6: Pamiętajmy, że sztuczna inteligencja i rozwiązania generatywne, czyli te wszystkie czaty, voiceboty i szereg innych rozwiązań, którymi mamy do czynienia na co dzień, to są tylko narzędzia. One osobom, które chcą czegoś konkretnego, pomagają, ale jeśli do tego podejdziemy bezkrytycznie, to mogą nas wprowadzić w błąd. Halucynują. Oczywiście my też halucynujemy, z wiekiem nam się to pogłębia, ale od narzędzi wymagamy tego, żeby były nieomylne, ale ze sztuczną inteligencją tak nie jest. Zatem te rozwiązania mogą nas doprowadzać do fantastycznych rezultatów, ale jeśli umiemy do tego podejść krytycznie i zweryfikować, czy to, co dostajemy, ma sens i jest dla nas użyteczne.
5: O tym, jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, zapytaliśmy studentów Uniwersytetu Radomskiego.
7: Ogólnie ze sztucznej inteligencji korzystamy wtedy, kiedy potrzebujemy głównie znaleźć jakichś stron, bądź potrzebujemy dowiedzieć się, gdzie czegoś szukać. Nie jesteśmy raczej za tym, żeby wykorzystywać samo AI do wykorzystywania go do spisania samych programów. No bo zabierałoby nam to do pracy trochę.
8: Musisz pamiętać, że samo pojęcie sztucznej inteligencji jest bardzo szerokie. I tak na dobrą sprawę, za każdym razem jak ktoś to mówi, to nie za bardzo wiadomo, o co mu konkretnie chodzi, bo czasami są do niej zaliczane rozwiązania, które tak na dobrą sprawę znane są już od 70 lat i to nie jest nic nowego. Najczęściej z takimi rozwiązaniami mamy styczność przy narzędziach do robotyki, na przykład rzeczy takie jak symulacje komputerowe i inne podobne. Za to ostatnio te, co się pojawiły, te wszystkie chatboty i tak dalej, no to do czegokolwiek, co one mówią, należy podchodzić z dużą ostrożnością, żeby nie okazało się znowu, że próbuje ktoś upiec pizzę i kilo kleju dla smaku.
9: Należy do tego podchodzić sceptycznie, jest to narzędzie jak każde inne, jednak w momencie, kiedy musimy duży fragment kodu napisać ręcznie, a możemy sobie go wygenerować i potem tylko sprawdzić, czy wszystko jest zachowane w sposób poprawny, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, wtedy warto używać takiego narzędzia, ale wiadomo, jest to narzędzie jak każde inne, trzeba też umieć z niego korzystać.
7: Przede wszystkim wykorzystujemy naszą własną wiedzę do programowania i do rozwiązywania problemów, które nam się nadarzają. Natomiast sam czat jest przydatnym narzędziem, ponieważ jest narzędziem również, które też się wykorzystuje do codziennego użytku i zawsze jest przydatne. Można go wykorzystać w dobrym celu.
8: Oczywiście, no, trzeba weryfikować. Przykładowo ostatnim razem, kiedy szukałem tych papierów naukowych na temat kinematyki odwrotnej, no to zapytałem się czata, żeby mi tam podał 10 przykładów. No i podał te 10 przykładów, z czego faktycznie istniejących były 3.
9: Jest to dobre narzędzie do nauki. Wiadomo, jeśli wchodzimy w kwestie bardziej specjalistyczne, istnieje większa szansa wystąpienia jakichś błędów, tak zwanych halucynacji tych dużych modeli językowych, ale jeżeli jest to wiedza powszechna, to raczej tego typu narzędzia radzą sobie całkiem sprawnie i umożliwiają jednak w dużym stopniu odsianie nadmiaru informacji i wyłowienie czegoś, co jest nam faktycznie potrzebne.
8: Z uwagi na swoją konstrukcję, takie systemy powodują uśrednienie informacji, które podają. No, a że dane są uśrednione, to i odpowiedź będzie średnia i średniej jakości.
7: Czaty ogólnie pomagają w stworzeniu, w samorozwoju, ponieważ nie wszystko po prostu ludzie mogą się dowiedzieć sami, albo jest im bardzo ciężko. Dlatego czat jest idealną pomocą na to, żeby rozwijać się. Jak na przykład ja ostatnio próbowałem AI, wykonałem swoją na przykład kamerkę, zaprogramowałem tak, aby mi odczytywała, czy ktoś jest przy wejściu i że mogę ją sobie wejście mogę otwierać sobie automatycznie z telefonu.
5: Ta choroba może dotykać nawet co 10. kobietę w Polsce. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu zajmuje się diagnostyką i leczeniem endometriozy. Schorzenie powoduje u kobiet ogromny ból, niekiedy umożliwiający normalne funkcjonowanie. Nieleczona endometrioza może prowadzić do niepłodności, a nawet nowotworów. Miesiączka wcale nie musi boleć, mówi dr Leszek Gmyrek, szef oddziału ginekologiczno-położniczego w szpitalu na Józefowie.
10: Zwykle dziewczyna, która zgłaszała typowe objawy endometriozy, to znaczy bolesne miesiączkowania, miała mówione: proszę pani, przejdzie to pani po porodzie. I tak jak mówię, problem był na ten temat zamykany, endometrioza sobie się rozwijała i konsekwencje tego narastały z każdą kolejną miesiączką, z każdym kolejnym cyklem. Te problemy to oczywiście, no, główny problem endometriozy to ból, wykluczenie społeczne, wykluczenie zawodowe, to jest ten główny problem. Oczywiście on, ten ból ustąpi po zażyciu leków przeciwbólowych, tylko że ta ilość coraz bardziej się z miesiąca na miesiąc zwiększa, powodując też objawy toksyczne leczenia przeciwbólowego. Kolejną konsekwencją endometriozy, rozwijającej się endometriozy, nieleczonej endometriozy, jest oczywiście niepłodność. Znowu kolejny problem społeczny, kolejny problem par kobiet, które się z tym borykają. Takie główne, dwie najpoważniejsze. Rzeczywiście problem dotyka bardzo wielu kobiet i myślę, że wcześniej zdiagnozowany, odpowiednio leczony, myślę, że mógłby spowodować, no, zażeganie tego problemu, tak, że zmniejszyłaby się ilość bólów, zmniejszyłaby się ilość niepłodności. Na podstawie tych objawów, czyli silnych bólów miesiączkowych, które ustępują w coraz większej ilości leków przeciwbólowych, w zasadzie jest to objaw tak symptomatyczny, że nie wymaga jakiejś dalszej diagnostyki. Można rozpoznać endometriozę na podstawie tych bardzo charakterystycznych objawów. Kiedyś wymagano rozpoznania histopatologicznego, kiedyś wymagano jakichś procedur. W tej chwili to wystarczy do rozpoznania. To oczywiście inne objawy wiążą się z rozwijającą się endometriozą, tak? Bo czym jest endometrioza? Endometrioza jest występowaniem endometrium, czyli błony śluzowej macicy, poza jej naturalnym miejscem występowania, czyli ja mam macicę, tak? Czyli jeżeli endometrium, czyli błony śluzowej macicy, występuje w innym miejscu, gdzie powinna być, w jamie macicy, to choroba nazywa się endometriozą. Można powiedzieć, że endometrioza, czyli ta błona śluzowa macicy, może właśnie znajdować się w każdym miejscu naszego ciała. Opisywano endometriozę w płucach, w centralnym układzie nerwowym, ale oczywiście najczęściej oczywiście rozwija się lokalnie, to znaczy w pobliżu macicy, tak, czyli w krzewnej, w zagłębieniu macicznym, w jezadach macicznych. Często endometrioza przybiera postać torbieli

0: w większości wypadków da się ją powstrzymać, zatrzymać jej dalszy rozwój, ponieważ te ogniska, które są podlegają cyklicznym przemianom, tak samo jak bądźcowa w macicy, która to ma gdzieś się skanalizować. Natomiast te ogniska, które są w miejscach, w których nie mogą wypłynąć z miesiączkową na przykład, to rozwijają się. Każdy kolejny miesiąc powoduje narastanie fizycznie wymiarów tej endometriozy, jak i drugi osi, rozprzestrzeniają się po prostu tej choroby. W związku z tym wcześniej diagnozowana i leczona na etapie pierwszych objawów, wydaje się, że powinno się ją opanować na tyle, żeby właśnie zniwelować objawy bólowe i nie doprowadzić do powstania niepłodności, czyli wzrostów w obrębie jamy brzusznej i miednicy, do powstania torbieli jajników i związanych z tym konsekwencji. Oczywiście na szczęście nie jest to choroba nowotworowa, choć oczywiście zdarzają się przypadki, że w tych ogniskach właśnie endometriozy występują nowotwory typowe dla endometrium. To jest oczywiste. No, stopniowanie endometriozy, może nie będę o nim tutaj szczegółowo mówił, ale oczywiście jest to rozwój tej choroby i bardzo zwiększający się zasięg, zakres, no i także pośledzenie narządów. No, głównie tutaj chodzi o wzrosty, głównie chodzi o właśnie powstanie niepłodności, torbieli. Czasami ta endometrioza powoduje bóle, oczywiście niedrożność jelit, no i konsekwencje są coraz to oczywiście większe, ale w miarę większej stopni tej endometriozy.
1: SK Radom.
2: Czy w Radomiu jest wyspa, gdzie rośnie najstarsze drzewo? Na jakim osiedlu mieszka nosorożec? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące historii Radomia mogą znaleźć najmłodsi w książce Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. Książka została złożona z kilkudziesięciu króciutkich gawęd adresowanych do dzieci, mówi Marta Trojanowska, autorka.
3: Nasze radomskie wydawnictwo wydało książeczkę pod tytułem Przygoda z Radomiem, zbiór ciekawostek. To jest książeczka przeznaczona dla naprawdę młodych czytelników, bo tak naprawdę od wieku przedszkolnego już przystosowana dla takich dzieci, ale myślę, że szkoły podstawowe również jeszcze skorzystają, ale ja mam taką nadzieję, że ta książka będzie taka pokoleniowa, to znaczy przyjemność będą czerpać i dzieci, ale też i ich rodzice i dziadkowie. Tak jest pomyślana, żeby czytać ją na spacerach po mieście, no i odkrywać sobie ten Radom, trochę go odczarować, ale przede wszystkim pokazać dzieciom.
2: No właśnie, mówi pani, że jest to zbiór ciekawostek. Jakich ciekawostek? Czego ci najmłodsi radowianie mogą dowiedzieć się z tej książki?
3: No ciekawostek wszelakich tak naprawdę, bo książeczka jest złożona z takich króciutkich gawęd tematycznie poukładanych. No i czego mogą się dowiedzieć? No czy w Radomiu mieszka nosorożec na przykład? Gdzie jest park bez drzew? Co kryją mury biblioteki? Gdzie jest najstarsza kapliczka? I jaki ptak siedzi na budynku Resursowy Obywatelski na przykład? Także takie rzeczy mniej znane, zapomniane, bo na przykład gdzie była kiedyś wioska indiańska i kto się w niej bawił, czy jak to się stało, że wybudowano ruiny zamku. Takie rzeczy, które dorośli być może wiedzą, ale może już o tych elementach naszego miasta zapomnieli, a dzieci dopiero się dowiedzą i mam nadzieję, że spodobają im się te ciekawostki.
2: O tych ciekawostkach nie będziemy mówić, żeby właśnie młodzi radomianie sami zasięgnęli do tej książki, ale powiedzmy o ilustracjach. Czy jest to bardzo ilustrowana pozycja, czy właśnie jest więcej słowa?
3: Ilustrację i oprawę graficzną wykonał Mariusz Dański, radomski artysta i doktor, i wykładowca na Wydziale Sztuki Uniwersytetu naszego Radomskiego. Ona nie jest bardzo mocno podilustrowana, te ilustracje są symboliczne. Są troszeczkę inne niż w typowej książce dla dzieci, ale myślę, że tutaj też chodzi o to, żeby trochę wyobraźnię ruszyć. Na pewno przydałoby się też od razu oglądanie zdjęć starego Radomia przy okazji lektury, ale też ta książeczka ma na celu właśnie taki impuls do tego, by tych starych zdjęć, starych ilustracji poszukać, bo jest na przykład mowa o tym, jak wyglądała kiedyś fasada domu Esterki, domu Gąski, i tutaj jest sugestia, żeby właśnie dzieci spróbowały z pomocą rodziców zdjęcie znaleźć i przekonać się, jaka jest różnica.
2: Powiedziała pani, że jest to zbiór gawęd. Czy jest to jeden konkretny gawędziarz? Czy jest może jakiś główny bohater tych wszystkich historyjek?
3: Główny bohater to jest tylko i wyłącznie zilustrowany chłopczyk, który gdzieś od czasu do czasu na tych ilustracjach sobie tam za jakiegoś pomniku czy miejsca się wychyla. Ale nie, po prostu to jest taki głos... piszącego do dzieci, cały czas w kontakcie z dzieckiem i w ten sposób są skonstruowane.
2: Z tego, co zrozumiałam, jest to taka książka właśnie trochę historyczna na temat Radomia, żeby dzieciom przybliżyć historię naszego miasta.
3: Jest historyczna, oczywiście. Jednym z takich moich ulubionych wątków są, ponieważ jednym z moich ulubionych wątków są radomskie posadzki, nie mogło tego zabraknąć. I jest na przykład mowa o posadzce w zakładzie Grodzickiego. I to służy temu, żeby dziecko ten motyw w ogóle poznało. No jest to dziwny motyw w książce dla dzieci, ale jednak można to jakoś przełożyć, żeby poznało i żeby wiedziało, że to ma jakąś wartość, tak, żeby potem, kiedy zobaczy taką posadzkę gdzieś w którejś z instytucji czy kamienicy, wiedziało, że to jest ważne, że to jest cenne.
2: Wiemy już, o czym jest książka, wiemy, do kogo jest ona skierowana, ale może powiedzmy o tym, skąd pomysł na stworzenie takiej publikacji, bo wiem, że jest pani mamą. Czy dziecko pani miało wpływ na powstanie tej książeczki?
3: No nie ukrywam, że troszkę testowałam na dziecku. Pewne zwroty na przykład, czy rozumie, tak? Bo jednak ta książka ma bardzo uproszczoną treść, to znaczy nie ma dat, których dzieci tak naprawdę nie rozumieją, nie w ogóle nie przekładają tego. Tam jest dawno, dawno temu po prostu. Ale nie dało się wyminąć niektórych sformułowań i niektórych terminów i po prostu faktycznie testowałam trochę na dziecku, czy będzie to zrozumiałe. Także miałam od razu przełożenie w praktyce, jak mogłoby to być odebrane.
2: Córka już pewnie widziała książeczkę, no, pewnie była jednym z pierwszych recenzentów. Jak jej się podobała?
3: No widziała, ale na razie czytamy inną, więc nie ma zainteresowania wielkiego, po prostu musimy skończyć jedną, żeby zacząć następną.
2: Książka dostępna jest w zbiorach miejskich biblioteki.
1: SK Radom News.
4: Kinga Furch, zapraszam. Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
5: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałem przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. W momencie, gdy sami odczuwam, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj ze środka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. Z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę Państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle jej możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu, wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawia.
4: Najpierw musimy sobie odpowiedzieć, czy chcemy chodzić po górskich szlakach, czy też wspinać się po skałach. Coraz więcej osób zamierza spędzać czas aktywnie, wybierając się z całą rodziną w góry. Jak się do tego przygotować, pytamy Anitę Krzemińską, trenera personalnego z Radomia, uczestniczkę narodowej wyprawy do bazy pod Mount Everest.
6: Anito, jak ty zaczynałaś swoją przygodę z górami? Od czego to się zaczęło?
7: Chyba pierwsze takie początki to były na obozie sportowym, ale wtedy biegałam po górach. Nie było czasu na oglądanie, więc mam wrażenie, że teraz po latach nadrabiam te zaległości i delektuję się górami. Chodzę, oglądam, podziwiam widoki. No i wiadomo, na początku to były Góry Świętokrzyskie, bo są najbliżej. Później gdzieś pojawiły się Tatry, Pieniny. Potem pomyślałam, że nigdy nie byłam w Bieszczadach. Beskid Żywiecki, Beskid Śląski, Sudety. No generalnie ostatnio zachwycił mnie Beskid Wyspowy, bo też taki niedoceniana perełka, a dosyć blisko, bo dosłownie 70 km od Rykowa.
6: I powiedz, jeżeli ktoś by chciał zacząć swoją przygodę z górami, to co byś mu poleciła też jako trener personalny?
7: Generalnie to przede wszystkim trzeba być aktywnym, takim na co dzień. Treningi w klubie fitness też na pewno pomagają pracować nad formą, nad kondycją. No i teraz kwestia tego, czy my sobie chcemy chodzić po górach, po szlakach pieszych, czy myślimy o czymś więcej, na przykład o wspinaczce. Bo jeżeli myślimy o wspinaczce, no to najlepiej byłoby udać się na ściankę wspinaczkową. Są tam instruktorzy, którzy nam pomogą, pokażą, jakiego sprzętu należy używać. Tam na miejscu można wypożyczyć sobie ten sprzęt, przetestować i myślę, że to jest fajna właśnie taka baza, początek do tego, żeby powspinać się na początku właśnie na ścianie. Są różne poziomy trudności tych dróg, a potem możemy sobie spróbować wspinać się w terenie. No i wiadomo, wspinamy się albo z liną, albo wspinamy się bez liny i to się nazywa bouldering, także też tutaj w okolicy Radomia, w okolicy Adamowa, Bałtowa mamy takie skały, gdzie można właśnie wspinać się bez liny, a z liną możemy się wspinać też nieopodal Kielc, jest takie miejsce Stokówka i to też jest bardzo popularne miejsce wśród osób z Radomia wspinających się, bo bardzo blisko, godzinę drogi samochodem.
6: Ten, kto zna twoją aktywność w mediach społecznościowych, może zauważyć, że ty też tą aktywnością starasz się zarażać swoje córki. Gdybyś miała polecić takie, żeby było trochę gór i żeby można było się wybrać z dziećmi, to jakie miejsce byś poleciła?
7: No i oczywiście na dzień dobry to odradziłabym Tatry, dlatego że w Tatrach szlaki są dosyć długie, niekoniecznie może wymagające, jeżeli chodzi o stopień nachylenia, natomiast są to długie szlaki, także tutaj na pewno dobrze byłoby wybrać jakieś krótsze trasy. Na pewno super rozwiązaniem są Beskidy, Pieniny, tudzież właśnie Beskid Wyspowy, Beskid Makowski blisko Krakowa. Wybierajmy krótkie trasy o spokojnym nachyleniu. No i ja zazwyczaj staram się zwracać uwagę na to, żeby na trasie było schronisko, bądź dochodzimy do schroniska i wracamy, bo to zawsze jest fajna frajda dla dzieci, jeżeli wiedzą, że na końcu czekają naleśniki z jagodami albo lody, także fajna nagroda musi być.
6: O czym powinniśmy pamiętać, wybierając się w góry, te niższe, ale też na przykład w Tatry? O czym ty zawsze pamiętasz? Jak się do tego przygotować?
7: Także sprawdzajmy prognozy pogody i wybierajmy takie dni bezpieczne. Po drugie, aplikacja Ratunek, która posłuży nam zarówno w górach, jak i nad wodą, gdzie nawet jeżeli mamy bardzo słaby zasięg, jesteśmy w stanie 3 razy naciskając guzik wezwać pomoc. Ratownikom po prostu wyświetla się wtedy nasza lokalizacja i są w stanie, nawet nie dzwoniąc do nas, zjawić się na miejscu. Także to jest bardzo ważna sprawa. trzecia rzecz, no to co zabieramy ze sobą w plecaku, nawet jak jest piękna pogoda, to zabieramy ze sobą kurtkę od deszczu i szczególnie zwracajmy uwagę na słońce, czyli krem i coś na głowę, jakaś czapka, żeby jednak unikać takiego przegrzania się. Obowiązkowo zapas wody. No i oczywiście ja jestem zwolennikiem map papierowych. Zawsze lubimy przed każdą naszą taką mikrowyprawą planować, oglądamy, pokazuję dziewczynom, skąd będziemy startowały, dokąd dochodzimy, ile mniej więcej czasu nam może zająć ta trasa, jakie będą przewyższenia, jakie ciekawostki gdzieś są w okolicy, na jaki szczyt będziemy wchodzić albo jaki będziemy mijać, ale oczywiście są też dostępne różnego rodzaju aplikacje w telefonie, gdzie też możemy sobie te wyznaczać. Także bardzo ważne jest to przede wszystkim, żebyśmy wiedzieli, skąd wychodzimy, dokąd chcemy dojść, jak mamy wrócić i w przypadku takich wycieczek z dziećmi zawsze bierzmy alternatywę skrócenia dystansu. Właśnie przez pogarszające się warunki, które w górach bardzo szybko się zmieniają. No chociażby przez to, że dzieci będą zmęczone, przestaną mieć ochotę, zainteresowanie i będą po prostu chciały wrócić. Także weźmy to pod uwagę, że to ma być forma zabawy, a nie jakiegoś hardkorowego wyczynu.
6: Tutaj pojawiło się hasło mikrowyprawy, bo ty też pokazujesz, że często te fajne miejsca są o krok od naszego domu i to jest też, i to są też dobre miejsca, żeby spędzić na przykład popołudnie z dziećmi.
7: No taki cykl sobie kiedyś wymyśliłyśmy i robimy hashtag przygoda za rogiem, czyli generalnie wyznaczamy sobie takie maksymalny limit kilometrów do pokonania z dziećmi w samochodzie, to ja przyjęłam, że to jest godzinę. Że godzinę dzieci w stanie są, nie wiem, nie znudzić się, nie zmęczyć. No i wynajdujemy ciekawe miejsca, które właśnie możemy zobaczyć, możemy fajnie spędzić czas, ale oczywiście taka przygoda za rogiem, to na przykład robiłyśmy biwak w lesie, tak naprawdę nawet nie wsiadając do samochodu, bo mieszkamy na obrzeżach miasta. Biwak de facto był rozbity może 500 metrów od domu, ale oczywiście trasa była poprowadzona tak, że dzieci myślały, że są gdzieś daleko, daleko hen w lesie. Także to też była fajna przygoda, bo same musiały rozłożyć namiot, napompować matę, rozłożyć śpiwory, oczywiście te plecaki donieść na miejsce, no i przygotować kolację. Później rozłożyć hamak, bo miałyśmy akurat do dyspozycji takie miejsce w lesie, że między drzewami rozwiesiłyśmy hamak. No i to była taka super przygoda, czas bez telefonów, bez internetów i poranne właśnie pobudka na wschód słońca obowiązkowo podczas takiego biwaku. To jest chyba numer jeden i naprawdę wszyscy są zadowoleni, także super, polecam.
1: SK Radom.
4: Obie powstały w XIX wieku i ich zadaniem było bronić wjazdu do miasta. Mowa o dwóch rogatkach, lubelskiej i warszawskiej. Po wielu latach ich funkcje jednak się zmieniły, a o szczegółach mówi Paweł Puton, radomski regionalista.
8: Najbardziej charakterystyczne jest chyba ta rogatka warszawska, można powiedzieć, zachowana w oryginalnej formie takiej niewielkiej bryły budynku z takim podcieniem arkadowym o piramidalnym dachu. Przy zbiegu ulic Malczewskiego i Kelles-Krausa, czy też z drugiej strony Wernera. Budynek niewielki, ale bardzo sympatyczny, zaprojektowany w początkach XIX wieku, lata 30. Stefan Baliński, taki architekt działający w naszym mieście, był twórcą właśnie tego obiektu. Cóż można powiedzieć o tym obiekcie? No, miał na pewno ciekawe, burzliwe dzieje. Dość wspomnieć, że swego czasu, w czasach PRL, to były chyba lata 60. lub początek 70., był plan 60., tak, bo to się wiązało z budową mauzoleum Czachowskiego na placyku tuż obok. Chciano przebudować całe skrzyżowanie tutaj ulic właśnie Malczewskiego, Wernera i Kelles-Krausa. No i przebudowa oczywiście polegała na tym, żeby zwiększyć liczbę pasów na jezdni i tak dalej, poszerzyć to znacznie. A że akurat budynek rogatki znajdował się w niewłaściwym miejscu, no to pomyślano, że trzeba go wyburzyć, bo nie może stać na środku jezdni. Oczywiście zaprotestował kto? Wspomniany już major Osiński. Można powiedzieć, własną piersią osłonił ten budynek przed zniszczeniem. Dzięki temu możemy go do dziś oglądać. On później pełnił między innymi funkcję takiego punktu informacji turystycznej, czy takiego niewielkiego biura turystycznego nawet. A co ciekawe, w swojej historii miał też funkcję takiej kostnicy, ponieważ w pobliżu znajdował się szpital świętego Kazimierza, więc swego czasu tam też przechowywano, można powiedzieć, ciała zmarłych mieszkańców naszego miasta. No najbardziej znany etap chyba istnienia współczesnym mieszkańcom miasta to jest Galeria Rogatka, prowadzona przez najpierw Politechnikę Radomską, później Uniwersytet. No ten etap też w pewnym momencie się skończył. Pamiętamy, że kilka lat ten budynek stał opuszczony i zaniedbany, ale na szczęście chyba w zeszłym roku zakończył się jego remont i został przywrócony do świetności. Mam nadzieję, że jakąś dobrą, właściwą funkcję też otrzyma i będzie przez wiele, wiele jeszcze lat służył nam, radomianom. Drugą z takich mniej może rozpoznawalnych w przestrzeni miasta Rogatek jest ta lubelska, czyli dzisiejszy Klub Środowisk Twórczych i Galeria Łaźnia przy ulicy Żeromskiego, obok Urzędu Miejskiego, na skraju, można powiedzieć, Parku Kościuszki. Tam w zasadzie z tego pierwotnego obiektu taki czytelny jest chyba tylko ten portyk z trójkątnym takim szczytem niewielkim i też ten podcień, trzy arkady. Pozostała część budynku to już jest jakby fragment po przebudowie z lat 20. zeszłego wieku, sprzed 100 lat, kiedy to właśnie władze miasta postanowiły urządzić w tym miejscu łaźnię miejską. I stąd też ta nazwa łaźnia przetrwała w dzisiejszej nazwie Miejskiej Instytucji Kultury, która tam działa. Także można też sobie wyobrazić, patrząc na lokalizację tych rogatek, gdzie mniej więcej 200 lat temu, czy nieco mniej, sięgał tak naprawdę Radom. Że tutaj się kończył, tutaj była ta rogatka, szlaban i żeby wjechać do miasta, no trzeba było opłacić tą celną czy jakąś drogową opłatę i dopiero można było się tu dostać. No dzisiaj wzdłuż ulicy Żeromskiego za rogatką lubelską mamy jeszcze szereg kamienic wysokich, daleko ciągnący się tam aż praktycznie prawie pod wiadukt kolejowy, więc można zauważyć, że to miasto się rozwijało i te rogatki na pewno są takim świadectwem właśnie takiej historii rozwoju też miasta. Myślę, że ciekawym obiektem, o którym mniej wiem, jest też taka stacja drużnicza, czy właśnie też chyba rogatka pierwotna, Kielecka chyba ona się nazywała, przy ulicy Okulickiego na Zamłyniu. Tam jest w zasadzie kompleks takich dwóch budynków.

SK Radom.

0: władzy.
1: Reklama.
2: Przegląd mam. Spokój mam. Ty też zrób określony przegląd w serwisie Dacia i zyskaj nawet rok gwarancji Dacia Zen. Bez względu na to, kiedy ostatnio serwisowałeś u nas auto. Zaufaj ekspertom w serwisie Dacia. Gwarancja Dacia Zen aktywowana jest dla pojazdów marki Dacia na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na dacia.pl.
3: Zaprasza Renu Karasiewicz, Radom, ulica Kapsulska 10. Telefon 664-064-400.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Trwa rekrutacja uzupełniająca na bezpłatne studia stacjonarne oraz na studia niestacjonarne. Dołącz do grona studentów Uniwersytetu Radomskiego. Zapisy do 20 września. Dostępne kierunki na rekrutacja.uniwersytetradomski.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
8: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
9: No co wy, spawane z profili będą git.
10: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
8: Siadek.
10: No co,
11: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Śląska Radom. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Renault. Kiedy ostatnio byłeś w serwisie Renault? Rok temu? Trzy? To bez znaczenia. Zrób określony przegląd w serwisie Renault i zyskaj nawet rok gwarancji odnawialnej. Serwis Renault. Twoje auto w rękach profesjonalistów. Renault gwarancja odnawialna aktywowana jest dla pojazdów marki Renault na 12 miesięcy lub 30 tysięcy kilometrów. Dla pojazdów nie starszych niż 6-letnie z przebiegiem do 120 tysięcy kilometrów po wykonaniu określonego przeglądu. Szczegóły na stronie internetowej i u autoryzowanych partnerów, których lista dostępna jest na Renault.pl.
3: Zaprasza Renault Karasiewicz, Radom, ulica Kapturska 10. Telefon 664 064 400.
4: I po reklamie.

0: a teraz zaczynają się jeszcze wcześniej. I jest ich jeszcze więcej. Od września Gorąca Dwudziestka startuje w piątki już o 17:00. I co tydzień będę miał dla was mnóstwo premier i najgorętszych muzycznych świeżynek. Gorąca Dwudziestka. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17:00. Zapraszam. Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.

0: SK Radom.
1: SK neokrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic. SK neokrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non stop. Ej, co to podgląd, mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

zawsze, bo te słowa twarcze są nawet od spiżu. Przynajmniej tak mówił pan kracy, piżu. Terry, nie chcesz, nie chcesz mojej kasy. Chcę szczęścia. W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba?